Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Melo Radio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
3: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
7: Bartosz Łukasiewicz zapraszam, a w tym magazynie będzie kolejowo, muzycznie, ale też zabiorę Was do osiedlowego domu kultury pod Lipami. To oczywiście na poznańskich winogradach. Zapraszam na szczegóły. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, dworzec letni w Poznaniu. Właśnie stamtąd wyruszył niecodzienny pociąg. Byłem na miejscu.
8: Ja jestem kierownikiem działu obsługi publiczności Filharmonii Poznańskiej. Bernadeta Gliszczyńska. No znakomicie, własny pociąg. Piękny koncert. Przyjechała już artystka.
9: Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Walczak, jestem szefem promocji i marketingu Filharmonii Poznańskiej.
7: No i właśnie, taka niecodzienna okazja dzisiaj z Poznania do stolicy.
9: Mamy niecodzienną okazję. Po pierwsze, to koncert Filharmonii Narodowej, naszej Filharmonii Poznańskiej. I dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi udało nam się dojść do konsensusu i podróżujemy tymi kolejami właśnie do stolicy. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi podjęliśmy wspólnie decyzję, że jesteśmy w stanie przedstawić zarówno nowe możliwości zarówno dla kolei, jak i nowe możliwości dla Filharmonii, które się otwierają dzięki najróżniejszym właśnie kolejowej współpracy. Będzie głośno, będzie estetycznie i będzie z klasą.
10: Wojciech Nętwich, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. No tak, spotykamy się na dworcu, by specjalnym pociągiem Kolei Wielkopolskich, partnera Filharmonii Poznańskiej, pojechać na koncert. Rzeczywiście, muzyka ma to do siebie, że ludzi uszlachetnia, czyni lepszymi, zbliża ludzi, może to jest najważniejsze. No i Filharmonia Poznańska czyni to od lat. My zbliżamy poprzez muzykę ludzi z różnych środowisk, z różnych instytucji, a że współpracujemy i to nie tylko są nasi sponsorzy z różnymi instytucjami, no to jedną z takich instytucji jest od pewnego czasu, są obchodzące właśnie jubileusz 15. rocznicy powstania Koleje Wielkopolskie, jedne z najważniejszych kolei, jak mi powiedziano, w Polsce i nie wątpię. W związku z tym, że współpracujemy z sobą, no tak nieskromnie zapytałem, a może byście nas tak zawieźli na jeden z koncertów w Warszawie? Nawiasem mówiąc, w tym roku Filharmonicy Poznańscy 3-krotnie grają w Filharmonii Narodowej. No i tak to się zaczęło. Specjalny pociąg już podstawiony, ale także, i to jest to łączenie ludzi, także jadą z nami część członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej oraz członkowie Przyjaciół Kolei Wielkopolskich. Także w ten sposób poprzez muzykę łączymy ludzi. I to jest jedno z naszych takich haseł przewodnich. Muzyka łączy ludzi, uszlachetnia, ulepsza.
7: Dzień dobry. Panie tutaj...
11: No koniecznie w tę podróż. Z naszą orkiestrą najlepszą na świecie.
7: Jakie nastroje?
11: No doskonałe.
12: Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość wyjazdu z naszą orkiestrą, bo nie jest to pierwszy nasz wyjazd. Jesteśmy fanami Filharmonii i jeździmy za orkiestrą.
7: I fanami kolei trochę chociaż?
11: Tak, tak.
12: Rodzice byli kolejarzami, tak się składa. Całe życie przepracowali na kolei. Także dobrze pan powiedział.
7: Tutaj w Poznaniu?
12: Tu w Poznaniu, tak jest.
13: Mój tatuś w Wałczu, ale tutaj związany z Poznaniem, był kolejarzem do końca, także podwójna dla nas przyjemność. Nie tylko muzyka piękna, ale sentymentalna podróż, zwłaszcza takim pociągiem.
11: No radość jest ogromna, to widać chyba, bo rzeczywiście to jest taki trochę inny pomysł, wspaniały, takiego wyjazdu wspólnego właśnie koleją, uwaga na parasol. I no tak jak już powiedziałam, uwielbiamy naszą orkiestrę, jest fantastyczna, zresztą program w Warszawie też jest bardzo dobry. No i to zawsze jest taki moment doskonały.
14: Super, super zadowoleni jesteśmy. Nastroje mamy, prawda Halinka?
15: Tak, mamy.
7: Muzyczne?
15: Muzyczne też.
7: Dzień dobry Państwu. Wybierają się w tę podróż?
16: Ja akurat żegnam orkiestrę uprzejmie. Nie wybieram się w tę podróż, ale trzymam kciuki i pracowałam przy organizacji prób, także mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały.
17: A ja się wybieram. Łukasz Borowicz, dyrygent, po angielsku conductor, czyli no tutaj wszystko jest na miejscu.
7: To wyjątkowy muzyczny pociąg dziś będzie.
17: Tak, jedziemy ze wspaniałą muzyką w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej do Filharmonii Narodowej, gdzie gościnnie występujemy regularnie. Cieszę się, jest z nami fantastyczna solistka Anastazja Kobekina, która zagra fenomenalny koncert łączący różne style jazz, pop wręcz i najróżniejsze gatunki muzyczne Friedricha Guldy, wielkiego austriackiego jazzmana i pianisty klasycznego, a w drugiej części przeboje symfonicznej muzyki francuskiej XX wieku lub tuż przed XX wiekiem skomponowane. Także duży koncert symfoniczny. No i trzeba przyznać, że z takim rozmachem jak my dzisiaj to chyba żadna orkiestra do Warszawy nie przyjeżdżała. Rozmawiałem z kierownikiem pociągu przed chwilą. Wszystko jest zaplanowane, łącznie z naszą szybkością przejazdu. No wszystko gotowe. Ale Poznań się lubi z Warszawą. Zresztą w naszym muzycznym środowisku od dawna te kontakty są. Dopiero co wróciliśmy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej z Festiwalu Beethovenowskiego.
18: Marek Nitkowski, Koleje Wielkopolskie. Udostępnienie pojazdów, udostępnienie pociągów nie tylko dla dowóz do szkoły, do pracy, ale także promowanie kultury, promowanie różnych form artystycznych. Wspaniała Filharmonia Poznańska właśnie ma do dyspozycji nasz pociąg.
7: To już chyba tradycja, że Koleje Wielkopolskie mają pociągi specjalne, bo to już kolejny, już trudno nawet zliczyć ile tych...
18: Tego kolejny pociąg muzyczny, bo przecież Blues Express, który już w lipcu pojedzie, czy też tematy związane właśnie z wizytą szkół i jakichś muzycznych rozwiązań w czasie podróży, no do dzisiaj weszliśmy najwyżej, czyli Filharmonia Poznańska, oddajemy pociąg do dyspozycji.
7: Powiedzmy też o pociągu historycznym, który jeździ.
18: Po pierwsze, od wielu, wielu lat nie opuszczamy 26 grudnia i przyjazd mistrza Padareckiego. To są Koleje Wielkopolskie przy współpracy z parowozownią w Olsztyn. Pociągi związane ze zwycięskim powstaniem wielkopolskim to także nasze zadanie. Historia, za chwilę będzie jeździł pociąg oznaczony symbolami gnieźnińskimi i Bolesławem Chrobrym, który za chwilę będzie jeździł pomiędzy Gnieznem a Jarocinem.
7: Pociągi specjalne w Wielkopolsce cieszą się sporym zainteresowaniem. W naszym magazynie przeniesiemy się teraz na poznańskie winogrady, a dokładnie do tamtejszego osiedlowego domu kultury pod Lipami. Ze mną właśnie teraz
19: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
7: Co szykujecie w tym pięknym sezonie majowo-czerwcowym, tak bym powiedział, bo powiemy o tym, co jeszcze w maju i co w czerwcu.
19: Dokładnie tak. Chciałem wszystkich miłośników sztuki, architektury, projektowania wnętrz, w ogóle estetyki zaprosić do galerii pod Lipami, gdzie obecnie wiszą prace, projekty studentów drugiej pracowni plastycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa z okazji 20-lecia działalności prowadzenia tej pracowni pani profesor Lipowicz, na której możecie sobie pooglądać, podziwiać makiety, które wykonywali studenci oraz spojrzeć na planszę, na to, jakie wizje na przyszłe budownictwo, przyszłe wnętrza mają młodzi studenci tego kierunku.
7: Naszym słuchaczom przypomnę, że ta wystawa cały czas do zobaczenia w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
19: Dokładnie tak, także zapraszamy. Osiedle pod Lipami 108, a galeria pod Lipami. Jest co oglądać. Ja już teraz pragnę Państwa zaprosić 29 maja na kolejny wernisaż, który odbędzie się w Galerii pod Lipami. Będzie to wernisaż wystawy pani Grażyny Sroczyńskiej, Jak w obiektywie, część druga. Dlaczego część druga? Pani Grażyna wystawiła swoje prace po raz pierwszy w życiu, zaczynając malować na emeryturze. Jest matematyczką i rozwinęła swój skill. Z takich ciekawostek poznała nawet podczas wernisażu swoją obecną miłość. Także, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie kogoś poznać, chcecie przy okazji jeszcze poznać kogoś w towarzystwie sztuki, zapraszamy do nas, do Galerii pod Lipami.
7: To, jak to się mówi, taka historia z happy end.
19: Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, pani Grażyna wybrała nasze miejsce jako swoją drugą, pierwszą wystawę, także jest nam niezmiernie miło. Ja też tutaj mogę zachęcić wszystkich z Was, drodzy słuchacze, którzy malują, tworzą rzeźby, którzy chcą na przykład przeprowadzić u nas jakieś zajęcia czy też spotkania, do kontaktu z Domem Kultury pod Lipami. A jeszcze raz przypomnę, 29 maja o godzinie 18:00 wstęp wolny, Galeria pod Lipami, zapraszam serdecznie.
7: A co w czerwcu? No bo czerwiec kojarzy się z Dniem Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowaliście jakieś wydarzenia z tej okazji?
19: Dokładnie tak, nie mogliśmy zapomnieć o dzieciach, które są naszą przyszłością. I 1 czerwca w godzinach od 12 do 16 na Alei Lipowej, znajdującej się przed budynkiem Domu Kultury, przygotowaliśmy dla Was, najmłodsi, moc atrakcji. Wraz ze sportowym firtlem pojawią się u nas dmuchańce, gdzie będziecie mogli wyskakać swoją pozytywną energię. Pojawi się też wata cukrowa darmowa dla Was, popcorn, budka 180 stopni oraz nasi prowadzący zajęcia. Więc jeżeli może dzieciaczki chciałyby spróbować swoich sił w czymś nowym, zapraszamy. Będzie można porozmawiać, będzie można troszeczkę podziałać z naszymi instruktorami i być może od września będziecie chciały uczestniczyć w tych zajęciach. Także zapraszam głównie pewnie dziadków, ponieważ rodzice będą jeszcze w pracy, żeby przyjść z pociechami do nas i świętować Wasze wspaniałe święto. Przypominam, że całe to wydarzenie jest darmowe, także serdecznie zapraszam. Czeka na Was naprawdę wiele atrakcji.
7: Co jakiś czas zapraszacie na bardzo fajne wydarzenia związane z podróżowaniem. Coś dla miłośników podróży. Również coś takiego macie w tym sezonie?
19: Oczywiście. Spotkania podróżnicze klubu Podróżnika pod Lipami odbywają się u nas regularnie i tym razem 12 czerwca o godzinie 18:00 przygotowaliśmy dla Was spotkanie z Adrianą Murawską. Adriana jest dziewczyną, która nie dość, że zdobyła 7-tysięcznik, to ostatnio pojawiła się u nas z propozycją przeprowadzenia spotkania na temat Nowej Zelandii. Także będziemy mieli bardzo fantastyczne zdjęcia i historie związane z nie lada gratką, ponieważ nazwaliśmy to spotkanie Szlakiem Hobbitów. Także zapraszam nie tylko miłośników dalekich czy bliższych podróży, ale również fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy też Hobbita. Adriana opowie o tym, jak przygotowywać się do takich wypraw, jakie wiążą się z takimi wyprawami niebezpieczeństwa, czy też jakie przygody mogą nas czekać po drodze, i to te pozytywne. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także 11 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na salę widowiskową Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
7: Czas wiosenno-letni kojarzy się z plenerowymi imprezami. Zaplanowaliście coś dla poznanianek, poznaniaków?
19: Oczywiście. Wakacje rozpoczniemy od koncertu w Koronach Drzew, o którym chyba już wspominałem tutaj na antenie. 27 czerwca o godzinie 19 na Alei przed tarasem Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami będziemy czekać na Państwa, ponieważ przygotowaliśmy niezwykły koncert. Z tarasu Domu Kultury wybrzmią utwory zagrane przez młodych adeptów kiosku muzycznego, który jest prowadzony przez Dominikę Pacynę w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Także będziemy mogli słyszeć wspaniałe utwory instrumentalne. Ale poza tym udało mi się zaprosić byłych pracowników Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, obecnych pracowników, którzy zaśpiewają dla Państwa znane i lubiane utwory muzyki popularnej, zarówno te w języku polskim, ale też te w języku angielskim. Także wszystkich z Państwa, którzy są miłośnikami Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, czy też po prostu chcieliby nas usłyszeć na żywo, zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, a przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę niezwykły, bardzo ciekawy program. Zapraszam. Wracając jeszcze tutaj do najmłodszych uczestników zajęć Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, 12 czerwca o godzinie 18 odbędzie się w Galerii pod Lipami wystawa prac pracowni plastycznej Gestu i Ekspresji, która prowadzona jest przez panią Dorotę Kęstowicz w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. I na ścianach galerii pojawią się prace młodych artystów. Artystów, którzy w ciągu roku zwiększają swój skill. To zarówno w malarstwie, w rysunku. I teraz, 12 czerwca, tradycyjnie odbędzie się ich wystawa, gdzie będziemy mogli podziwiać te prace, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
20: A do tego wszystkiego zachęcał
19: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
20: Dziękuję bardzo za rozmowę.
19: Dziękuję.
20: Jak słyszeliśmy, sporo wydarzeń w maju i czerwcu w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Jeśli będziecie na poznańskich winogradach, warto tam zajrzeć.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
21: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
22: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
21: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
20: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zaproszenie zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i regionu.
23: Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca Wielkopolski NFZ po raz kolejny realizuje akcję Miesiąc Zdrowia Rodzin, która potrwa do 23 czerwca tego roku. Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń profilaktycznych, podczas których będzie można porozmawiać ze specjalistami zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski. Polski. Miesiąc Zdrowia Rodzin to inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny, od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. Podczas spotkań z doradcami do spraw profilaktyki i promocji zdrowia Wielkopolskiego NFZ-u uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS. Nie zabraknie także gier i zabaw dla dzieci o tematyce zdrowotnej.
20: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Wielkopolskiego NFZ. Zmieniamy temat. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, wpadli w ręce mundurowych. 5 osób zatrzymanych w jeden dzień.
24: Zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organy ścigania to jedno z priorytetowych zadań policji. Sierżant Michał Wiśniowski z Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Osoby popełniające czyny zabronione, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, są regularnie namierzane i zatrzymywane przez poznańskich policjantów. Nie inaczej było 13 maja, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali w ciągu jednej doby 5 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wspólne działania funkcjonariuszy referatu patrolowego oraz dzielnicowych zaowocowały odnalezieniem mężczyzn, którzy mieli do odbycia w aresztach lub zakładach karnych zaległe wyroki. Zatrzymani próbowali uniknąć kary, m.in. za stalking, czyli uporczywe nękanie, zniszczenie mienia, kradzieże oraz posiadanie narkotyków. Wśród tych osób znalazł się również cudzoziemiec, który nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku opuszczenia polskich granic. Mężczyzna ten został przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalszą procedurę deportacyjną. Rekordzista wśród zatrzymanych tego dnia miał do odbycia wyrok wynoszący 163 dni pozbawienia wolności. Każde kolejne skuteczne zatrzymanie to jasny sygnał dla osób ukrywających się przed prawem, że unikanie odpowiedzialności jest jedynie tymczasowe. Poznańscy policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i weryfikują wszelkie informacje o poszukiwanych, dbając o to, by każda zasądzona kara została wyegzekwowana. Działania te mają na celu nie tylko realizację wyroków sądowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom powiatu poznańskiego.
7: O tym wszystkim mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. My tymczasem zmieniamy temat. Koleje Wielkopolskie zamierzają kupić używane pociągi.
18: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy powinny zasilić flotę Kolei Wielkopolskiej.
1: Kiedy one wyjadą na torę?
18: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze dwa, czyli przypuszczamy, że trzeci kwartał 2027 powinny pojawić się na torach, szczególnie na torach Poznań-Wągrowiec. Tam są potrzebne te większe, te duże pojazdy.
7: Mówił Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Tymczasem czas na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kolejny temat.
2: Tylko do 20 maja wielkopolscy przedsiębiorcy i przedsiębiorcy w całym kraju muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy to rozliczenie uwzględnić w dokumentach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za kwiecień. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli z tegorocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ZUS dzień po złożeniu nowego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca. ZUS wówczas wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia tego roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, jednak nie później niż do 1 lipca.
7: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Będzie teraz o najważniejszych imprezach sportowych w naszym mieście, które zaplanowano w tym roku.
3: Imprez w Poznaniu będziemy w tym roku mieli całkiem sporo. Zarówno takich imprez, gdzie będziemy zapraszali poznaniaków do kibicowania najlepszym sportowcom na świecie, ale też oczywiście takich imprez, gdzie będziemy zachęcali do aktywnego uczestnictwa. Niewątpliwie najbardziej prestiżowa impreza to Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Ostatni weekend sierpnia na poznańskim torze regatowym Malta będziemy gościli najlepszych kajakarzy, całą światową czołówkę. Oczywiście liczymy na udane występy naszych poznańskich kajakarzy z Martyną Klad na czele.
7: Nie zabraknie również imprez biegowych.
3: Tak, Poznań to myślę, że stolica imprez biegowych, jeżeli chodzi o nasz kraj. Imprezy biegowe. Poznań jest absolutną stolicą Polski, jeżeli chodzi o imprezy biegowe. Bieg poznańskiego czerwca 56 roku i na jesieni poznański maraton i bieg z okazji 11 listopada, czyli bieg niepodległości.
7: Jakie jeszcze imprezy czekają nas w tym roku w stolicy Wielkopolski?
3: W Poznaniu oczywiście mamy imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków w charakterze widzów i są to Kawaliada grudniowa, rozpocząłem od tyłu. Bardzo chętnie przez poznaniaków oglądana impreza jeździecka, ale też turniej czerwcowy, turniej tenisowy na poznańskim Golęcinie i oczywiście memoriał Czesława Cybulskiego, memoriał lekkoatletyczny też na poznańskim Golęcinie. I Plaża Wolności nad Rusałką, najlepsi siatkarze plażowi w Polsce w czerwcu będą rozgrywali swoje mecze. Ale mamy też oczywiście jeszcze imprezy poza imprezami biegowymi, imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków do uczestnictwa, więc impreza kolarska Grand Fondo. Zachęcamy też oczywiście do Enea Ironman, czyli imprezy triatlonowej, która będzie się odbywała pod koniec czerwca, i do basketu na wolności, nowej imprezy, koszykówka 3x3, goszcząca w centrum miasta Poznania. Myślę, że też to jest dobra propozycja dla poznaniaków grających w koszykówkę. Poza tymi imprezami, które wymieniłem, mamy też oczywiście imprezy europejskie, a więc imprezy, w których startuje młodzież, i mam tutaj na myśli Puchar Europy w judo, mam tutaj na myśli Mistrzostwa Europy w karate Kyokushin, czy też 50-lecie Aikido w Polsce, impreza, która będzie odbywała się w czerwcu na poznańskich targach.
20: Przypomnę, najważniejszym wydarzeniem w tym roku będą z pewnością Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, które odbędą się w sierpniu na torze regatowym Malta. Mam kolejne zaproszenie, tym razem coś dla najmłodszych.
4: W tym roku poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Dziecka z POSIR nieco wcześniej, bo w niedzielę 31 maja, a więc dzień przed Dniem Dziecka. Tak jak w zeszłym roku, na wszystkie dzieci z rodzinami będzie czekało na śródce, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego mnóstwo atrakcji, a wśród tych atrakcji będą kolorowe dmuchańce, stanowiska klubów sportowych, na których dzieci będą mogły wykazać się sprawnością, zręcznością, szybkością. Wszystkie dzieci, które przyjdą do nas w tym dniu od godziny 12 dostaną karty małego sportowca i na tych kartach będą zbierać pieczątki. Uzbieranie 5 pieczątek oznacza upominek, który przygotowały dla mieszkańców Poznania poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Przed nami 5 godzin dobrej zabawy, ponieważ właśnie ten Dzień Dziecka Sportowy, Dzień Dziecka z POSIR potrwa do godziny 17. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 31 maja. Jeszcze raz na Śródkę, ulica Gdańska 1, Boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Warto na pewno przyjść na tę imprezę. Kto był w zeszłym roku, ten na pewno nie żałował.
20: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Wspomniana impreza jest bezpłatna. A jeszcze tak a propos wydarzeń, które przed nami w Poznaniu. Szykuje się oczywiście Poznań, cały Poznań Ukulele. Wydarzenie już w czerwcu w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, że będzie to 10. edycja, a ze mną Piotr Kończal, organizator tego wyjątkowego wydarzenia.
5: W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
20: Dekada to sporo czasu.
5: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
20: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
5: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą poznańską niesymfoniczną orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas, zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. I tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to był taki bardzo, pierwsza edycja była bardzo skromna, opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu Ukulele.
20: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
5: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem, albo aż, i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy, w zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności, i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli Ukulele Bobojsi, wracają do nas. Dead Man's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się. 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe wojery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
20: 4 startujecie.
5: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym. Tam tego rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper. Piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca. Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania, zabawa. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia.
20: Przypomnę, cały Poznań ukulele już od 4 czerwca.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
8: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych nr 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
0: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
10: Wiadomo, najtrudniej zacząć, ale potem to już jakoś pójdzie. Startujemy w nowy tydzień, nie da rady inaczej, od poniedziałku. Żebyście dobrze w ten dzień weszli, to od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, cześć! Meloradio.

Tempo w Melo Radio to już za 21 minut, godzina 7 rano. Jak tam u was humor dzisiaj? Czy to jest trudne pytanie z samego rana? To jest dobry moment, żeby to sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie do Melo, bo mam fajną torbę dla was. Jest do wzięcia już teraz. Przyda się wam na pewno. Można ją zabrać ze sobą na zakupy, na imprezę. Tak na co dzień mieć, albo na przykład na wakacje na plażę. Wszędzie się świetnie sprawdzi. Możecie ją mieć. Czekam na was. Dzwoncie do Melo teraz. 321-321-777. 7-7.

0: Skygo, call it, it's save my love w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jak potrzebujecie, żeby ktoś powiedział wam, że poniedziałek jest bardzo fajny, to Agnieszka wam to powie. Siema, Agnieszka, hej, hej.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć, jak tam u ciebie?
1: No, wstawaniem jest ciężko, ale muszę powiedzieć, że z waszym radiem o wiele lepiej się wstaje.
0: Poczekaj, ustalmy najważniejszy szczegół, ale wstałaś.
1: Wstałam, no musiałam, to wstałam.
0: No, a co w tym tygodniu takiego wyjątkowego może się wydarzyć, Agnieszka?
1: Słuchajcie, w tym tygodniu są urodziny najważniejszej osoby mojego serca, mojego męża. Szykujemy imprezkę, więc no, dużo pracy mnie czeka.
0: Masz jakiś prezent już przygotowany?
1: Mam, słuchajcie, on sobie ostatnio kupił samochód z PRL-u i marzy o retro koszyku piknikowym.
0: Ha, i rozumiem, że... Dobra, może nie mówmy, niech to będzie jednak niespodzianka. Dla ciebie też mam niespodziankę, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których będziemy, Agnieszka, wiedzieć o tobie prawie wszystko. Woda czy sok?
1: Sok.
0: Taksówka czy autobus?
1: Taksówka.
0: Wolisz zdjęcia telefonem czy aparatem?
1: Telefonem.
0: I tak zgarnia się merch od Melo z samego rana w poniedziałek. Agnieszka, dla ciebie bardzo fajna, praktyczna Melo torba. Zmieści się w niej sporo, dla męża też coś tam na pewno zmieścisz. Dzięki, fajnego dnia, ściskaj męża od nas.
2: Trzy szoty w Melo. When the bass came.

0: Uwalniamy dobre moce do działania dla was od samego rana. Na. Drenchill i Freed from Desire. Jeszcze cię nie pytałem, jak forma, co w newsach?
1: Forma spoko. W newsach między innymi zwrot akcji w sprawie dziwnych telefonów, wiadomości i tak dalej.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It w Melo. Tak, myślę, że dla wielu z was to też taki mocny zwrot akcji, co po weekendzie dzisiaj, w poniedziałek, z samego rana. Za chwilę też o pogodzie, będzie za 6 minut 7:00.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
5: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz idziemy do Faktory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
7: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Sprawdź to sam. Czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
16: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
19: Jak tak? To Allegro.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
5: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: O reklamie.

0: 99,4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Obecnie w Poznaniu termometry wskazują 9 stopni. W ciągu dnia lekko się ociepli, temperatura może wzrosnąć do 12 stopni. Do końca dnia będzie pochmurno, nie przejaśni się, od rana kropi i padać będzie do końca dnia. We wtorek spodziewajcie się przejaśnień, ma być słonecznie. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
3: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek zwrot w sprawie fałszywych powiadomień służb dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja otrzymywała informacje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa dzieci. Okazało się, że zatrzymany w tej sprawie 53-latek padł ofiarą wykorzystania jego danych, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
5: Były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Baraka na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maszyna uderzyła w generator elektryczny, nikt nie został ranny. Na koniec zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat zostały znalezione w Kazachstanie na pustynnym obszarze nad Morzem Kaspijskim.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: No to co, jak już jest poniedziałek, to się bierzemy za niego, nie? Żeby było naprawdę dobrze od samego rana. Znamy na to sposób. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, siema. Fajnie, że jesteście. Jest też już siódma.

Sam Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano. Wiadomo, poniedziałek to jest taki dzień, kiedy najmniej się nam zwykle chce. No to pytanko do was. Macie jakąś fajną wymówkę, żeby dziś się wymigać od czegoś, co trzeba zrobić? Może od pracy, może od jakiegoś spotkania albo zrobienia czegoś, co musicie, ale wiecie, nie za bardzo wam się chce. Ja jestem trochę słaby w wymyślaniu wymówek. Rzeczy typu tam, że głowa boli albo coś tam wypadło, to wiecie, takie wyżyny. Kiedyś miałem autentyczną sytuację, że ktoś zamknął drzwi pokoju z zewnątrz. Okazało się, że zamek był taki, że od środka, nie mając kluczy, nie mogłem go otworzyć. Jak do kogoś zadzwoniłem i próbowałem się tak wytłumaczyć, to ktoś nie chciał uwierzyć, że to się zdarzyło, tylko myślał, że ja mu coś wciskam. A teraz dzisiaj pytam was, jakie wy macie naprawdę fajne, ciekawe, oryginalne wymówki na dzisiaj? Co wymyślacie, jak się wam czegoś nie chce zrobić? Co? Czekamy na głosówki na meloradio.pl, a za najoryginalniejsze wyślemy wam super fajny merch Meloradia. Czekamy, nagrywajcie głosówki, można teraz wejść ze swojego telefonu na meloradio.pl. Bardzo prosto jest taką głosówkę wysłać. Wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę.

0: Armin van Buuren, Sophie Ellis Bextor. Mamy poniedziałek, ale na szczęście mamy też takie numery. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, jakie macie oryginalne, fajne, takie wiecie, wasze wymówki, żeby po prostu dzisiaj czegoś nie robić i trochę odpuścić sobie w ten poniedziałek. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Można nagrywać ze swojego telefonu, wbijajcie koniecznie i czeka fajny merch na was. No a teraz o czymś, od czego trudno się wymigać i znaleźć dobrą wymówkę. Jak maj, to wiadomo, że komunie, a jak komunia, to wiadomo, że koperta albo prezent. Słuchajcie, no, rower, wujek, co ty? Zrobili specjalne badanie, w którym okazało się, co się teraz daje na komunie. No posłuchajcie teraz, no, żeby obciachu nie było. Słuchaj i notuj, Marcin. Aha. Czasy zegarka czy łańcuszków, to stare są już dawno za nami. Zdecydowanie mniej osób wręcza też gotówkę, jak się okazuje. To niecałe 10% badanych tylko. Jeszcze większy jest odwrót od tradycyjnych prezentów, takich jak biżuteria, książki czy ubrania. Tego to prawie nikt już dzisiaj nie wręcza, więc żebyś się nie wygłupił. Dominuje natomiast elektronika. I teraz słuchaj, licz, łap się za kieszeń. Tak. Najpopularniejszym prezentem na komunie jest laptop. Wybiera go prawie co druga osoba. Basic. Na następnym miejscu wiadomo, smartfony, później z kolei tablety, a dalej smartwatche i konsole. No i co? Jak się czujesz z tą wiedzą? Jest dobrze?
1: Jest dobrze. Kiedyś były też kłady po drodze, już ich chyba nie ma, co?
0: Weź nie podpowiadaj. No, to już wiecie, że tanio nie będzie.

0: Sony Vadera i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak słyszę te rytmy, to od razu kojarzy mi się gorąca, fajna impreza w samym środku lata, czyli Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będziemy was tam oczywiście wysyłać. Takie zaproszenia czekają na was w Melo Radio. Czekamy, żebyście byli blisko Melo, bo dzięki temu takie właśnie wlotki na Sunrise Festival w Kołobrzegu mogą być wasze i możecie być tam z największymi gwiazdami. Dziś kolejne bilety, bądźcie z nami. A już za chwilę uwaga o tym, jak można skorzystać z totalnie darmowych obiadków.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
18: Be
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
20: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Jack Sabivi i Connor Maynard i She's So High. To teraz o pomyśle wysokich lotów. Pewien Chińczyk znalazł sposób na darmowe obiadki. Sposób działał przez prawie rok. Facet kupił bilet pierwszej klasy, ale nigdy nie wsiadł do swojego samolotu. Po prostu każdego dnia przychodził do bufetu VIP, jadł obiad i przekładał swój lot na kolejny dzień. Zrobił tak ponad 300 razy. Gdy linie lotnicze się zorientowały, okazało się, że nie złamał żadnego regulaminu. Zwrócili mu po prostu pieniądze za bilet i odmówili zrobienia kolejnej rezerwacji. Pamiętajcie, jak coś brzmi głupio, ale działa, znaczy, że nie jest głupie. BB Rexha i Faithless Melon, New Religion za 18.08.

0: Oskar Matka i Sweet Nothings. Od rana podkręcamy tempo i od rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w ten poniedziałek. Fajnie jest, słuchajcie, oby rzeczy wam się działy dzisiaj tak na zawołanie, na przykład u nas na zawołanie się Marcin pojawia i maniosy.
1: No i jestem i przynoszę dużo piłki nożnej i nawet zabiorę was na grilla.
2: A już o 8 zagramy.
0: Ale soj, Sasza i Destiny w Melo. Dobra muza, piłka nożna i grill. No przyznajcie sami, gdzie to dostaniecie, jak nie u nas w poniedziałek z samego rana? Za 8:08.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Factory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
13: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. ubezpieczenia.
21: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
26: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
27: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
28: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
29: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
30: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
31: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań.
32: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Pogoda.
1: Dziesięć stopni wskazują termometry w Poznaniu. Taka temperatura ma utrzymać się przez prawie cały dzień. Aż do wieczora będzie też pochmurno i deszczowo. Dzisiaj się już nie przejaśni. Więcej słońca spodziewajcie się jutro. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą.

0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
2: Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barca to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia.
1: A Barcelona wygrała wczoraj z Betisem 3-1. Pozostajemy przy piłce. Śląsk-Wrocław po roku gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali tym, że pokonali wczoraj na wyjeździe Polonii Bytom 3-1. 21% badanych chciałoby zaprosić na grilla Karola Nawrockiego, a 16% Donalda Tuska. Tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu.
0: O, to coś czuję, żeby się działo i byłby ogień na takim grillu. Już ósma, a u nas też będzie się działo. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już niedługo, a my ruszamy z kolejną godziną pełną mocy, energii i takiej muzy. Baldek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

Topic w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was. Już teraz dzwońcie, bo za chwilę zabawa, w której do zgarnięcia będą dla was fajne skiety i melotorba. Czekamy teraz na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie, bo bez was nie zaczniemy. Jak zawsze dwie osoby mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko i zgarnąć merch od Melo, który mamy dla was przygotowany. Dobrze tak zacząć poniedziałek i nowy tydzień przy okazji, więc próbujcie właśnie teraz, a ja trzymam kciuki, żeby dzisiaj się udało. Jak jeszcze nigdy do tej pory nie mieliście takiej okazji, to niech to będzie wasz poniedziałek. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Gotowi na wszystko.
1: 17 minut po godzinie 8. No to zaczynamy razem z nami Ania. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Troszkę głośniej Ania. Ania, dzisiaj od samego rana jakieś porządki, a później to idzie odebrać paczki. Ania, ja mam dobrą wiadomość dla ciebie.
2: Tak.
1: No, być może czekasz na Grześka. Cześć Grzesiek.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Grzegorz. Bo Grzegorz
3: cześć
1: jest...
3: Aniu.
1: No, Grzegorz jest kurierem, może ma twoją paczkę, to wiesz, bądź dla niego miła, nie? W razie czego.
2: Dobrze, będę
1: wyrozumiała. Okay. Słuchaj, jakby się, Aniu, jakby się 5 minut spóźniał, to nie bądź zła, bo Grzesiek ma ważne sprawy w radiu do załatwienia dzisiaj z rana, wiesz?
2: Okej.
1: Dobra, słuchajcie, lecimy. Mamy 2 pytania, jak wy będziecie mieli 2 dobre odpowiedzi, to zgarniacie skiety. Za jedną jest Melo Torba i najważniejsza zasada, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
1: Zaczynajmy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Kto nie ma swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame? Adam Sandler czy Brad Pitt? Kto nie ma?
2: Ania.
3: Grzegorz.
1: Ania była pierwsza, słuchamy.
2: Adam Sandler.
1: Adam Sandler nie ma? A wcale, że ma. Bo Brad Pitt nie ma. No, wyobraź sobie. O, ale spokojnie. No, Grzegorz, ty się nie śmiej tam,
4: no
1: dobra?
4: No właśnie, zaśmiał się. No nie.
1: Co to było? Wypsało ci się trochę, no? Dobra, bawimy się dobrze od samego rana. Uwaga, lecimy dalej. Ile pierwiastków, to pytanie drugie, ile pierwiastków ma układ okresowy? 118 czy 150?
3: Grzegorz.
1: Grzegorz tym razem.
3: 118.
1: A skąd ty to wiedziałeś tak dobrze? Słuchaj, Grzesiek, powiem ci, że Daria zrobiła wielkie oczy, wiesz, i on
4: ja
1: to tutaj na naukowe tematy można podebrać. 118, dobrze, punkt dla Grześka. Grzesiek, dla ciebie melotorbę mamy za jedną prawidłową odpowiedź. Ania, nie przejmuj się, dobrze jest, paczkę będziesz miała niedługo. Grzesiek dojedzie, dojedziesz Grzesiek, obiecaj. Dobra, a my jeszcze pakujemy, żeby wiesz, na złość Grześkowi roboty dorobić jeszcze, to
4: let's
1: dołożymy
4: go.
1: Mu jeszcze merch dla ciebie, też ci przywiezie. Cześć, pa, dzięki.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
1: A my tak sprawdzamy was codziennie rano. Zawsze po 8:00. Więc jutro też będzie taka szansa. Jak dzisiaj się nie udało dodzwonić do Melo, to przyczajcie się odpowiednio jutro. Zaraz po 8:00, a my będziemy czekać właśnie na was. Telefon ten sam, niezmienny, pora również. Zawsze po 8:00. Teraz 20 po i Kongs w Melo.

0: Ebony, hello. Melo Radio, no i obyśmy tak sobie popłynęli przez cały ten tydzień, tak jak fajnie można było się pobujać przy tym numerze. Więcej takich mamy dla was. Tim Berg już za chwilę w Melo Radio, bo tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Prawie w 8:30 na zegarach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Marian, a więcej się nie da?
15: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
21: taniej masz. Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
22: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
23: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny.
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje.

Jak chcecie na długo zapamiętać te wakacje, to musicie być na najlepszej imprezie tego lata nad polskim morzem. Sunrise Festival już w samym środku tego lata. Jak jeszcze nie macie biletów, to nie musicie się martwić. Zamiast tego codziennie powinniście słuchać Meloradia. Dziś może być wasz ulubiony poniedziałek, bo mamy dla was zapro na tą mega imprezę, gdzie będziecie bawić się przy setach największych gwiazd. Będą Sony Fodera, Afrojack, Cosmic Gate i Rehab i zagra też Rainer Zonneveld. U nas to nawet już dla was zagra Loco Loco w Melo. Tak podkręcamy tempo. Już za 16 minut 9.

0: Calvin Harris, Jersey, Satisfy, najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was, to propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować, oczywiście, że na naszej stronie, na meloradio.pl. Jest Marcin, oczywiście, że będą newsy za chwilę.
1: No i oczywiście opowiem wam o srebrnym medalu dla polskich siatkarzy, który zdobyli wczoraj.
0: O tym już za chwilę, a teraz za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, zaczniemy kolejną godzinę z Melo. Bądźcie z nami. Prognozy pogody dla was też mamy.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Miesiąc zamknięty na plusie?
18: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
17: A jak to działa?
18: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
17: To rzeczywiście jasny wybór.
18: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
19: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
24: Uważajcie na Poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastębłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
23: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
2: Pogoda.
24: Dziesięć stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Taka temperatura utrzyma się do końca dnia. Aż do wieczora będzie też pochmurno i deszczowo. Nie przejaśni się. Słońce wyjrzy zza chmur dopiero jutro. We wtorek będzie też znacznie cieplej. Termometry wskażą jutro 17 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Prezydent USA wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Donald Trump powiedział, że w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent rozważa wznowienie ataków. Rośnie rola kobiet wśród inżynierów branży budowlanej. Panie stanowią już 14% kadry pełniącej samodzielne funkcje. Wciąż jednak luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi aż 26%. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Tym razem 3-0, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
25: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
1: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
0: Ja uważam, że warto doceniać was za to, że po raz kolejny mierzycie się tak świetnie z kolejnym poniedziałkiem i jesteście jeszcze lepsi niż ostatnio. No i tak będzie, bo my z naszej strony podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Zaskoczył was czymś dzisiaj ten poniedziałek? A może właśnie tym, że niczym was nie zaskoczył? To jest dopiero zaskoczenie, nie? No, aby tak dalej było. Gdybyście jednak na przykład dzisiaj rano mieli taki trochę kłopot, bo zastanawialibyście się zbyt długo, co na siebie założyć, to jest taki fajny trend i sposób, jak jutro nie mieć tego problemu. Za chwilę więcej o tym w Melo.

0: Jack Jones, You Don't Know Me. W Melo Radio tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. Fajnie, ten tydzień nam się zaczyna. 20 minut po godzinie 9 już mamy. Trochę rzeczy macie już z głowy. Pewnie też to, jaki tam outfitik dzisiaj sobie wybraliście. Tymczasem kolejny viral, który podbija TikToki, się pojawił. W socialach zrobiło się głośno o nowym sposobie na znalezienie inspiracji modowych, które będą wyglądały znakomicie przy konkretnym wzroście. Jak to działa? Wystarczy w wyszukiwarce na TikToku lub Pinterestie wpisać swój wzrost, no i zastosować jedną z proponowanych stylizacji. Pewien influencer sprawdził ten trend, odtworzył kreację wybraną przez aplikację i całkiem podobno mega pozytywnie się zaskoczył. Komentarze też były bardzo pozytywne, więc jest to znak, że trzeba przetestować. Jakbyś, Daria, była miła dla mnie, to może i bym się tak skusił. Jutro kolejna próba.
1: Okej, no to ty to musisz przetestować. Ja nie muszę, bo mój outfit zawsze wygląda świetnie, no ale to by się coś tam, wiesz, może przydać.
0: Najważniejsze to z samego rana, w poniedziałek, na początek tygodnia, umieć sobie posłodzić.

0: skoro tydzień się zaczął, to my mamy coś dla was, żeby polepszyć nastroje. Już w piątek szybką kasę zgarnął Mikołaj. No i jak tam, jak weekend?
1: No, super weekend ze znajomymi, z chłopakami. Grillek i później żużel.
0: No i tak to można wydawać, szybką kasę. A wy na co byście przepuścili te pieniądze? Bo dzisiaj w poniedziałek też one będą do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, 200 są do wzięcia. Napiszcie tylko, jaki macie pomysł, taki naprawdę oryginalny, odjechany. Na co wydacie szybką kasę?
2: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
16: Lato w Half Price.

0: Dlaczego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie? Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Take it away, Four Strings w Meloradio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a w Turcji podczas oficjalnych zaręczyn to można spotkać się z dość ciekawą i śmieszną sytuacją. Przyszła panna młoda, słuchajcie, podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. Słuchaj uważnie, Daria. Jeżeli on wypije ją bez grymasu, uznaje się, że czeka ich razem dobry czas. Ja mam takie pytanie, słuchajcie, jak myślicie, czy tą metodą można sprawdzić, czy tydzień w pracy też się dobrze ułoży? Ktoś się odważy posolić kawę szefowi? Daria, ty masz najbliżej.
1: Dobra, nie ma problemu, testujemy.

0: James Hype Be Mine, czyli jedna z gwiazd imprezy, na której będziecie mogli bawić się naprawdę rewelacyjnie. Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, wcześniej Adi, siema.
1: Siemanko, nie jestem tak gorący jak Sunrise Festival, ale zadbam o to, żeby wyszło trochę słońca. Siemanko, fajnie was widzieć w nowym tygodniu. Wyspaliście się?
2: Tak, jak wszedłeś, to się cieplej zrobiło w tym studiu, wiesz?
1: To bardzo miłe.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ciao, see only you w Meloradio.
0: Za chwilę to ci się ciepło, stary, zrobi. Daria ci kawę przygotowała, tylko się nie krzyw.
1: Ja coś słyszałem, że wy coś majstrowaliście. Z czym jest ta kawa?
2: Dowiesz się.
1: No dobra, zrobimy unboxing kawy na antenie Meloradio. Let's go.
0: Z mocą jest.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy
1: chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
10: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
9: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
10: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
9: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
11: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa. Mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz. Jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
16: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: 96 i 99,4 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Dzisiaj rozpoczną się prace na Starołęckiej. Remontowany będzie odcinek od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka będzie przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy m.in. Ożarowską, Minikowo i Czernichowską.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Pogoda.
1: Aż do wieczora w Poznaniu będzie pochmurno i deszczowo. Nie przejaśni się. Wtorek za to ma być słoneczny. Termometry obecnie wskazują 9 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, ale maksymalnie temperatura wzrośnie tylko do 12 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje umiarkowany, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą.

0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
2: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy.
1: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. A już w tym tygodniu ruszy kolejny etap budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Wdrożone zostaną zmiany w organizacji ruchu na węźle Wierzbięcice. Zaczną obowiązywać w nocy ze środy na czwartek. Drogowcy zamkną też ulicę Niezłomnych oraz ostatni odcinek ulicy Ratajczaka. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko młodzieżowego ośrodka sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. W tę sobotę z kolei świętować będzie kolejorz. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Synoptycy wydali alerty dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Groźnie może być dziś od 14 do 21. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nie zredukują ich prawdopodobnie ci, którzy przekroczyli prędkość czy rozmawiali w aucie przez telefon, mówi Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
5: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców.
4: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, punkty nadal będą kasowane po prostu po roku. Kontakt z naturą zwiększa satysfakcję z życia, tak wynika z międzynarodowego badania na ponad 50 tysiącach osób. Kontakt z naturą pomaga też kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała.
3: Kiedy miałeś ostatnio kontakt z naturą, Marcin?
4: Wczoraj.
3: To super. Ja też. 10:00 na zegarach, siemanko. Kiedy inni gadają, my już gramy, a kiedy inni nie mają kontaktu z naturą, to są smutni, ale my za to mamy dużo natury i dobrego grania. Shouts only you.

Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Mamy nowy tydzień i ja sprawdzam pogodę, bo jestem bardzo zawiedziony tym, co widzę za oknami. Co to za zachmurzenia? Co to za jakieś deszcze? Ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo będzie ciepło przynajmniej. W okolicach nawet 20 stopni zobaczymy. A jeśli chodzi o słońce, które już będzie z nami na trochę dłużej, to w środę. I od tamtej pory, tej przyszłej środy faktycznie będzie... Co ja mówię? Jakiej przyszłej? Tej środy będzie już przez bardzo długi czas pięknie i słonecznie, a pod koniec tygodnia nawet i 27 stopni. No, to tak mówię, żebyście zaczęli planować coś fajnego ze znajomymi.

0: Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio, 27 minut po 10. Tak podkręcamy tempo i tym prawdziwym pięknem dzielimy się w najlepsze. I w tej godzinie jeszcze też będzie przepięknie. Fisher, Tones and I i Favor będzie na 100%. Będzie też Filipek, będzie jaśniej. Generalnie będzie super.
1: Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: A dokąd to kolego świeszczu skaczesz?
4: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
3: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
4: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
3: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
5: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę? Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Tymczasem w salonie Filman.
21: Wolałby pan jednak inne okulary?
22: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
0: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
20: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
22: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.

Filipek, Nelly, będzie jaśniej, to jest Melo. I mamy 19 minut do godziny 11 i tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy już siedzimy w pracy, niektórzy mają wolne, czego zazdrościmy i gratulujemy, ale skoro większość jest w tej pracy, to zabawmy się. Podajcie mi trzy słowa dotyczące waszej pracy, a ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmujecie. Dajcie znać w formie głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Za najbardziej niekonwencjonalne rozwiązania. Mam dla was coś z Melomerczu, także działajcie, czekam na was. No i co? Jedziemy z tematem. Hey!

0: Fisher, Tones and I, Favor w Melo Radio. 10 minut do 11. Zgadujemy, czym się zajmujecie. Podajecie mi trzy słowa, my odgadujemy. Proszę bardzo, Paulina.
1: Ja się zajmuję tak: papier, laminacja, składanie.
0: No ja obstawiam, że mechanik, a ty?
2: Wiesz co, pielęgniarka.
0: O, no i nice.
3: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexha, Faithless i New Religion w Melo Radio. A co w newsach?
2: A w newsach będzie wizyta wysłannika Donalda Trumpa na Grenlandii.
0: Okej, dobra, czekamy.

0: Reklama. Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Castorama!
11: Teoria!
10: I praktyka!
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4.

0: Pogoda.
1: Pochmurno i deszczowo jest w Poznaniu, tak będzie aż do wieczora. Jutro się przejaśni. Termometry wskazują 10 stopni, będzie jeszcze trochę cieplej, ale temperatura wzrośnie tylko do 12. We wtorek za to na termometrach zobaczymy aż 18 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr mamy umiarkowany.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Lech Poznań znów jest mistrzem Polski. W weekend wygrał z Radomiakiem Radom 1-3. W sobotę odbędzie się ostatni mecz sezonu, ale nic już nie odbierze naszej drużynie tytułu. Po spotkaniu z Wisłą Płock kibice będą świętować na targach. Mecz rozpocznie się o 17:30 przy Bułgarskiej. Tymczasem trwa miesiąc zdrowia rodzin. W programie są zajęcia z profilaktyki, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ.
2: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie Wielkopolskiego NFZ. Na koniec zaglądamy na Jeżyce. Przy ulicy Świętego Wawrzyńca powstał skwer. Przybyło tam wiele drzew i krzewów. Mieszkańcy mogą teraz odpoczywać na ławkach przy łące kwietnej. A w informacjach za godzinę opowiemy o postępach budowy trasy tramwajowej w Ratajczaka.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że nastolatek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: Policjanci pod dozorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Do stolicy Grenlandii przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, weźmie udział w konferencji biznesowej, a także otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. Gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty.
3: To lekarzy trzeba zatrudnić, oni piszą niewyraźnie.
4: Dobra.
3: 11 na zegarach. 3 słowa waszej pracy. Ja zgaduję, co to jest WhatsApp Meloradia. Piotrunia.
6: Samochód, osoba, droga.
3: No ja obstawiam, że to może być tylko jedna sprawa. Mówimy o księdzu. Meloradio. A już teraz Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Przy okazji wy też dajcie 3 słowa na WhatsAppie Meloradia. Ja spróbuję odgadnąć, czym się zajmujecie.

0: Gibbs, Dupka z For Money i Win, to jest Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, jest ze mną Daria Kulej, siema.
1: Siemano!
0: Słuchaj, poprosiłem słuchaczy o 3 słowa na temat ich pracy i my teraz zgadujemy, co to takiego.
1: Dobra.
0: Na razie nie zgadłem ani jednej propozycji, ale to nic. Kasia na WhatsAppie podesłała coś takiego.
2: Załadunek, dotykanie, było.
1: O, no mi się z tym kojarzy. Policjant? Policjantka?
0: Zły dotyk boli najbardziej. Rafał, a ty co dorzucasz?
3: Wymieniam, przyciągam, zapinam.
0: Moim zdaniem zawód mąż.

0: Kygo Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Słuchajcie, cały czas czekamy na was i sprawdzamy, czym się zajmujecie. Podajecie trzy słowa, a my odgadujemy. Co mamy tutaj od Marcina?
1: Cześć, tu Marcin. Maszyna, siłownik, prąd. Zapraszam do zgadywania.
0: To jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że kardiochirurg.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskiej restauracji przez cały maj.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogę? Nogi i piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: To co, Marian? Rowery?
20: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
19: A raty jakie mają?
20: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
19: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
20: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
23: Meloradio.
22: Ale proszę uzasadnić.
23: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
22: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
23: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
22: Iga Dudziuk
23: i Mikołaj Kujawiński.
0: We'll be right back.

Zamykamy tempo. Ten tydzień nowy warto by było zacząć od jakiegoś dobrego newsa i myślę sobie, że informacja o tym, że do zgarnięcia jest 200, a nawet 500 złotych, to jest bardzo dobra informacja. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i nie czekajcie, tylko zróbcie to najlepiej od razu, bo dzięki temu macie możliwość zgarnięcia tych pieniędzy. My później do was oddzwonimy, potem wy powiecie, na co to wydacie i w zasadzie to jest wszystko, także case jest bardzo prosty, nie ma co marnować czasu, tylko fajnie od razu zgarnąć siano. We'll be right back.

0: Dub Dogs, Fizzle, Zarki, How Does It Feel w Meloradiu, 10 minut do 12. Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Co tam właśnie?
1: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, a na jednym z lotnisk wstrzymano tankowanie samolotów, więc ani nie pojedziesz, ani nie polecisz.
0: Nie no, super w ogóle, dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Heaven I Run w Meloradiu. Gdzie latać, gdzie tankować, gdzie jechać? Przekonamy się za chwilę. Nie przekonamy się?
1: Nie wiem, się dowiecie.
0: Mądry człowiek.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Cały czas lekko kropi, padać będzie aż do wieczora. Dzisiaj ma się już nie przejaśnić. Słońce wyjrzy zza chmur dopiero jutro. Wtorek będzie też znacznie cieplejszy. Termometry wskażą jutro nawet 18 stopni, a obecnie w Poznaniu jest 10 stopni. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Przed nami zmiany w centrum. W tym tygodniu rozpocznie się kolejny etap budowy trasy tramwajowej w Ratajczaka. Prace będą prowadzone już na całym zakresie inwestycji, od Nowego Rynku do ulicy Święty Marcin. Nowe utrudnienia zaczną się w nocy ze środy na czwartek. A w przyszłym roku na wielkopolskie tory wyjadą pociągi, które właśnie kupują Koleje Wielkopolskie. O szczegółach mówi Marek Nitkowski ze spółki.
2: Cztery pojazdy powinny zasilić flotę Kolei Wielkopolskiej. Przypuszczamy, że trzeci kwartał 2027 powinny pojawić się na torach.
1: Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec. I jeszcze sport. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. W weekend wygrał z Radomiakiem Radą. W sobotę rozegra ostatni mecz sezonu, ale bez względu na wynik będzie najlepszy w tabeli. Po spotkaniu z Wisłą Płock kibice będą świętować na międzynarodowych targach poznańskich. Mecz rozpocznie się o 17.30 przy Bułgarskiej.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rusza remont drogi do Morskiego Oka, to najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się jednak zmieni od 25 maja, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej, będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
4: Remont ma się zakończyć 19 czerwca. Na lotnisku Lajes na Azorach wstrzymano tankowanie samolotów. To po dostarczeniu tam skażonego paliwa. Paraliż może potrwać kilka dni. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniałby samochód co 3-4 lata, przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Santander Consumer Multirent.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Haven i I Run. Ja też muszę trochę pobiegać. To tak dla zdrowia, czyli.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradiu. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i prosiłem was o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Wy podsyłacie to na WhatsAppie Meloradia. Mamy od Adriana coś. Siemanko.
1: Siemano, podpowiedzi ode mnie to kij, pędzel, kapie. Pozdrawiam, Adrian.
0: Ja obstawiam, że chodzi o stolarza. A wy? Dajcie znać. 3 słowa opisujące waszą pracę. Obstawiam, że nie zgadnę, ale za najbardziej absurdalne coś z Melomerczu myślę, że może się znaleźć. Hey.

0: Bauza i Magnetic w Meloradiu. 26 minut po 12. Jeżeli lubicie tę nutę, to możecie jej pomóc. I to w bardzo prosty sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zagłosujecie na nią w ramach 30 Meloradia. Ostatnio ten kawałek zajął miejsce 11, a z waszą pomocą może i pojawić się na samym szczycie. A ja mam dla was numer, który sobie przypomniłem. David Guetta, Sia i Titanium.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
6: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek, Marcin
8: i Daria.
9: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
2: No tak.
1: A teraz jedziemy do Factory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
3: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak? To Allegro.
15: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
16: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
18: Kastorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Ten remix brzmi trochę w stylu twórczości Roberta Milesa. Dua Lipa Illusion. A za ten remix odpowiada Rigard, którego doskonale znacie z anteny Meloradia. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Prosiłem o 3 słowa, które opisują waszą pracę. Kinga na WhatsAppie coś podesłała. Siemka.
1: Moja praca jest związana z doświadczeniem, z negocjacjami i z kupnem, sprzedażą. Mogę też podpowiedzieć, że jest to praca taka bezpośrednia z ludźmi.
0: Trudne. Coś mi się wydaje, że takie trochę dyrektorskie stanowisko, ale nie wiem. Wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to dajcie znać. Czym może się zajmować Kinga? Wbijajcie na WhatsAppa. Hej!

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ze mną Ula Harciarek w studiu.
1: Cześć.
0: Siemanko, co tam masz dla nas?
1: Będą nowe ceny maksymalne paliw.
0: Tak jest.
1: Jakie będą jutro, to powiem za chwilę.
0: Jasne.
1: No i będzie o tym, że zima, no pada śnieg, naprawdę.
0: Nie, no.
1: No.
0: Weźcie sobie nawet jaj, nie róbcie, no.
1: Serio.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ilenie, Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Na potrzeby sytuacji myślę, że powinna powstać piosenka o nazwie Don't Want Your Snow. A my to gramy punktualnie o 13 w Melo.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media
9: Expert taniej masz. Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I just wanna
6: feel...
20: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
21: Bittersweet.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka,
22: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
25: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność była czymś oczywistym, dziś coraz częściej z niej rezygnujemy. Skąd ta zmiana?
26: Zmienił się styl życia i nasze oczekiwania. Dziś chcemy mieć wybór, szukamy wygodnych i prostych rozwiązań. Dlatego nie kupujemy już muzyki i filmów na płytach, tylko korzystamy z subskrypcji.
25: Mhm. A jak to wygląda w innych obszarach? Sprzęt, narzędzia? Czy chcemy korzystać tylko wtedy, kiedy są potrzebne?
26: Tak, bo to wygodne i eliminuje obowiązki związane z utrzymaniem. Coraz częściej liczy się dostęp tu i teraz, a nie posiadanie.
25: A samochód? Czy też zaczynamy myśleć o nim inaczej?
26: Zdecydowanie tak. Auto coraz częściej traktujemy jak usługę, a nie decyzję na lata. W końcu nasze potrzeby się zmieniają. Z raportu Sixt Polska wynika, że w ubiegłym roku już 6 na 10 Polaków choć raz wynajęło auto. Widzimy, że rośnie trend wynajmu auta zamiast jego kupowania.
25: Dziękuję za rozmowę, a po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
24: Ogłoszenie płatne.
27: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek.
1: Jutro podwyżki cen na stacjach paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98, 6,97, a diesla 6,85. Wyższe ceny na stacjach paliw to wynik drożejącej ropy po sygnałach o uderzeniach w Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
28: Na razie no jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
1: Analitycy przygotowują się do blokady cieśniny Ormus i problemy z dostawami. Na koniec zima, która no jeszcze nie sobie nie idzie. W Tatrach pada śnieg, opady są większe niż się spodziewano, no i wzrosło zagrożenie lawinowe.
0: Mamy 13. Siemanko, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o nowym miniserialu o Berlinie. Mówię tutaj o postaci z serialu Dom z Papieru. Czy warto? Zaraz wam powiem. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i teraz sobie trochę pogadamy o serialach, a dokładniej o nowej produkcji. Ula Harciarek ze mną.
1: Jestem, cześć. No opowiadaj, bo ty oglądałeś.
0: Obejrzałem.
1: Ja jeszcze nie.
0: Słuchajcie.
1: Nie wiem, czy chcę, to przekonaj mnie.
0: Zaraz się zacznie. Słuchajcie, obejrzałem Berlin i Dama z Gronostajem, to jest oczywiście spin-off Domu z Papieru. I
1: mam takie... Świetny.
0: No, Dom z Papieru był rewelacyjny, ale dwa sezony pierwsze.
1: Tak.
0: Później to tam się zadziało średnio. Ten spin-off to jest w ogóle taki miniserial, on tam nie wiem ile ma odcinków, z 8 albo 10, już nie pamiętam.
1: 8.
0: No. I powiem tak, ogólnie to jest całkiem sympatyczne, daję temu 6 na 10, bo zawiązanie akcji jest ciekawe, to co się dzieje na ekranie rzeczywiście imponuje, ale to co trochę przytłacza, to ten wątek miłosny, który po prostu jest wszędzie, jest go za dużo. No,
1: męczy
0: to.
1: Właśnie fani serialu Dom z Papieru i fani Berlina uważają, że tego jest za dużo.
0: Zdecydowanie. I powiem wam więcej, no już momentami to ja się z tego po prostu śmiałem, jak oni do siebie perke, amour, l'amour. I powiem tak, daję 6 na 10, jeżeli macie zamiar z kimś się spotkać na Netflix and Chill, obejrzyjcie to sobie, powinno być git, nie? Jeżeli, if you know what I mean, nie? Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. No, that I'm coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. 26 minut po 13. Tylko gdzie to lato jest w sumie? Ta pogoda ostatnio to jest jakiś ponury absurd, cytując Adama Miałczyńskiego z filmu Dzień Świra. Ale słuchajcie, są dobre wieści, bo widzę tutaj na radarach, że w środę już zrobi się cieplej i słoneczniej i w ogóle piękniej. Miejmy taką nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi. Synoptycy, nie oszukajcie nas. Alok, Khalid, Dive Into Me i jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Pitbull, T-Pain i Hey Baby, Drop It to the Floor! Tak podkręcamy tempo. Możemy podkręcić jeszcze mocniej, a dokładniej to wy możecie, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. A im bardziej szalona propozycja, na co to wydacie, tym tylko lepiej. Także jeżeli macie akurat smartfona pod ręką, to wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szukajcie szybkiej kasy, piszcie na co chcecie to wydać, bo to właśnie dzisiaj, już niedługo, ktoś z was usłyszy dzwoniący telefon i wszystko będzie jasne.

0: Oscar Metcalf i Sweet Nothings w Meloradio. Ta piosenka przypomniała mi o tym, że bardzo bym zjadł taką bułkę z kurczakiem.
1: To pyszna propozycja.
0: I z takim sosem miodowym na ostro jeszcze, ale rewelacja. Iga Mikołaj w studiu. Tak, zaraz to zrobię. Iga Mikołaj w studiu, jak się macie?
1: Bardzo dobrze.
0: Wiecie, że od środy ma być słońce w końcu?
2: Jej!
1: Tak odliczam do tego słońca, bo miało być już dzisiaj, a nie ma.
0: Dziękujemy
1: serdecznie. To pewnie przez tę tepiarę z Turcji, co kupiła słońce.
2: No właśnie. A już o 14:00 zagramy. Ale my się śmiejemy, ale odkąd ona kupiła to słońce, to go nie ma.
1: Faktycznie.
0: Ej, faktycznie, bez kitu. To było jakoś w zeszłym tygodniu, mówiliście o tym, nie?
1: Ale o 14:00 będzie ten numer. Where is my husband? Ray David Guetta i Hypaton.
0: A to prawdziwe słońce.

0: 99,4 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda. Tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
0: Po reklamie.

0: Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Przybywa ofert pracy w kwietniu. Było ich więcej niż w marcu. Najwięcej ogłoszeń przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ubrania, obrusy, biżuteria czy wyroby skórzane. Aż 7% sprawdzonych przez UOKiK rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych. Jagoda Kruszewska.
4: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
3: Noszenie takich rzeczy może skończyć się podrażnieniem skóry. Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezenty dla młodej pary. No i co ciekawe, więcej na prezenty wydają kobiety niż mężczyźni.
1: Nie zaskakuje mnie to w żaden sposób, że my wydajemy więcej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest poniedziałek. Jak super, jak się ty cieszysz w ogóle. No zobacz, słońce wyszło specjalnie dla ciebie.
2: Faktycznie. Ciekawe, kiedy zajdzie. Pewnie za 30 sekund, jak tylko skończymy mówić.
1: Ale w ogóle nie siej takiej negatywnej energii, bo my mamy dużo pozytywnej energii dzisiaj.
2: No to, ale ja tę pozytywną energię właśnie chcę przekuć dla tych ludzi, którym może brakuje dzisiaj słońca.
1: Okej, okay, a zajrzymy na Eurowizję?
2: O, zajrzymy, bo tam drama.
1: Iga Mikołaj, hej.

0: Shouse, Won't Forget You, a my przenosimy się na Eurowizję. Omówimy ją, żebyście wy nie musieli sprawdzać, co tam się ogólnie wydarzyło. Wygrał ten kawałek. Tara.
1: Ten konkurs powinien się skończyć już dawno temu.
0: To jest twój statement. Mhm. No tak, bo są różne dramy wokół właśnie Eurowizji i wokół tego, wokół punktacji, tak to nazwijmy.
1: I wokół uczestników.
0: Ponieważ
1: był tak jeden uczestnik, który dostał maksymalną liczbę punktów tylko od polskiego jury.
0: Ale nasza Alicja, 12. miejsce, gratulujemy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu Under Control na Freak Fajcie. Mikołaj, o co chodzi z tym Robertem Lewandowskim? Bo ja się już pogubiłam.
1: No, Robert Lewandowski zagrał ostatni swój mecz w barwach Barcelony i powiedział adios, ale... you later i odszedł.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: No bo kontrakt mu się skończył, nie dali mu kolejnego. Zresztą sam Robert w sumie nie wiem, czy by chciał zostać, czy by nie chciał zostać. Znaczy pewnie by chciał, ale chciał też dużo pieniędzy i prawdopodobnie dlatego pójdzie teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie oferują mu naprawdę dużo pieniędzy.
0: Ale co on taki na te pieniądze jakoś nabalony?
1: No bo wiesz, no Robert to już ma swój wiek jak na piłkarza i znajduje się już tak w schyłkowym momencie swojej kariery raczej, więc pewnie chce z tej końcówki wycisnąć ile tylko się da, żeby potem móc sobie na emeryturze spokojnie siedzieć, rozwijać jakieś inne biznesy.
0: Znaczy, mi się wydaje, że to nie chodzi o pieniądze, bo w Arabii Saudyjskiej masz fenomenalnych chirurgów plastycznych. Może on po prostu dba o swoją...
1: Ale Robert nie potrzebuje żadnej operacji plastycznej.
0: Na razie nie, ale jak będzie stary na przykład i nie będzie mógł się z tym pogodzić, a?
1: Co ty, to prędzej bym stawiał na Ankę.

0: don't wanna go home. Mikołaj, chciałbyś być nauczycielem?
1: Wiesz co, myślałem kiedyś o tym.
0: Naprawdę?
1: Nawet.
0: Ojej.
1: Nawet zrobiłem tam jeden semestr filologii angielskiej i miałem iść na specjalizację pedagogika.
0: Wow, a wiesz, ile byś zarabiał, gdybyś tak sprawdzał matury?
1: Mało.
0: Na przykład? Ale zawsze jakiś dodatek do pensji, o tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: to promocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Ale tu ruch.
9: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
8: O, kwiat pszczelej młodzieży.
9: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
8: Tu zapylam tam z tobą.
10: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
20: I twoje też.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: O reklamie.
7: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Ale romantycznie, Just in Case, Melo Radio. Mikołaj, ja pisałam matury dawno temu, ty w sumie też. I ja nie wiedziałam, że tyle pieniędzy można zgarnąć za sprawdzanie tych matur.
1: No właśnie, znamy stawki w 2026 roku za sprawdzanie pojedynczej pracy i najbardziej opłacalne jest sprawdzanie matur z języka polskiego i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. 59 zł za jeden arkusz.
0: Wow, a matma?
1: Matma 40 zł za podstawę i 50 za poziom rozszerzony.
0: No tak, umiesz liczyć, licz na siebie, prosto.
1: Czyli 5 matur podstawowych z matmy, to już macie szybką kasę od Meloradio.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Be mine. Mikołaj, u ciebie dzisiaj się spotykamy i gramy w gierki całą noc.
1: Dobra, ale super. W jaką? W Baldura może?
0: Jestem w to coraz lepsza, wiesz?
1: Okej.
2: No słuchajcie, no to właśnie w newsach będę miała o grach. Super. I o tym, jaki jest pierwszy symptom, że jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych.
0: Nie, to nie my. Czyli co, całą noc zarywamy nockę?
1: Tak.
0: Dobra, fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria, Andy Dust i Charis. Właśnie on. Albo ona.
0: Mój Boże. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: A, dokąd lecisz, Biedronko?
2: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
1: A co to za sklep?
2: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
1: Kumam.
3: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No jest lipa.
5: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach. Tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: Dzień dobry, sąsiadce.
21: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
20: To do zobaczenia.
21: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
22: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
24: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
23: Serio? Też na wysokie kwoty?
24: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań.
3: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
25: 3,5 roku za kratami ma spędzić kobieta, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Film z auta obiegł sieć. Kobieta przyznała się do winy i przeprosiła taksówkarza. Pomoc psychologiczną oferuje studentom województwo łódzkie. Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Mierzymy się z ogromną presją, mówi student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
26: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
25: Program potrwa do listopada. A na koniec, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych? Według polskich naukowców pierwszym sygnałem jest gwałtowne przerwanie gry w wyniku złości.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zdradzimy Wam, co zrobić, żeby mieć pewność, że to ten jedyny, tudzież ta jedyna.
4: No to jak wiesz, to się pochwalisz tą wiedzą.
3: No nie wiem, czy to ja wiem.

0: To on, Jax Jones. Where did you go w Meloradiu? Młodzi zmieniają zasady gry. Taki piękny nagłówek mi wyskoczył przed chwilą.
1: No i jakie gry i jakie zasady się zmieniają?
0: Mianowicie, gdybyśmy się hajtnęli, to powinniśmy podpisać intercyzę, bo to nie jest zimna kalkulacja, to jest polisa ubezpieczeniowa.
1: No dobra, ale jak wchodzisz w związek małżeński z przekonaniem, że coś się w nim wysypie i trzeba będzie wziąć rozwód, to jakby już na samym starcie dajesz sobie furtkę na to, żeby się to wydarzyło, więc po co w ogóle zawierać taki związek małżeński?
0: Tego jeszcze nie zbadali, okej? Okay? Daj im chwilę.
1: Jeszcze się muszą młodzi ludzie zastanowić, tak? Czy im zasady takie odpowiadają? Dobrze.
0: Save my love, Kaigo.

0: No Money, Galantis. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Kaśki, która ma bardzo
1: fajny plan. Takie amerykańskie nawet bym powiedział.
0: W zasadzie to tak, wbiła na meloradio.pl, potrzebuje 200 zł. Za chwilę dowiemy się na co. Hej Kasia, Iga, Mikołaj.
1: Siemanko.
2: No hej.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: A jest aktualnie u babci.
0: U babci. Obiadek się szykuje jakiś?
2: Tak, już po obiadku.
0: Mniam, mniam, mniam. A na co byś chciała 200 zł?
2: A na tajną misję. Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Aha. Wyjazd limuzyną. Torcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
1: To grube takie plany. To w takim razie my musimy po prostu ci w nich pomóc. I ten dźwięk oznacza, że w tym momencie możesz wybierać się już do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, ekstra, dzięki bardzo.
0: A wiesz, że Mikołaja największym marzeniem jest przejażdżka limuzyną?
1: Skąd wiedziałeś?
2: Tak.
0: No, czy mógłby z wami?
2: Pewnie, zapraszamy.
1: To ja będę wystawał tam z tego szyberdachu i będę krzyczał. Może być?
2: Dzięki. Szybka kasa
0: od Meloradia. Chyba może być. Woo!

0: Jak to brzmi? Rita Ora, You For Me i Sigala. A wiesz, że Sigala wystąpi na białej scenie na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: Przepraszam bardzo, on jest z Wielkiej Brytanii, więc on wystąpi na White Stage, alright?
0: Alright, I'm so sorry, man. A my was wysyłamy.
1: Na Sunrise Festival oczywiście, słuchajcie, w piątek po 21:00 Sunrise On Air.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Sunrise.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. To teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy Luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych, 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam
0: super ceny.
21: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
22: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Wszystko spoko?
1: Kopnęło mnie prądem.
0: Ale kto?
1: No ten kabel biały, to on jest niebezpieczny.
0: A ten, faktycznie, on
1: odepnę
0: też mnie
1: go.
0: Zawsze kopie kopnę.
1: Coś jest z nim nie tak, musimy go wymienić.
0: Dobrze. A wiesz, co ja kocham najbardziej na świecie? Zaraz
1: ziemniaki.
0: Po czekoladzie, tak, ziemniaki, pyry, mniam.
1: No to w takim razie dobrze się składa, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło teraz akcję promocyjną, bo się okazało, że jest za dużo ziemniaków, ludzie nie kupują tych ziemniaków i one się marnują i trzeba kupować i jeść polskie ziemniaki.
0: Dajcie mi wszystkie ziemniaki, a ja je zjem.
1: A tyle rzeczy można zrobić z ziemniaka.
0: Placki
1: ziemniaczane. Można zapiekankę zrobić z ziemniaka. Pieczone ziemniaki.
0: Jaka jest twoja ulubiona potrawa z ziemniaków?
2: No frytki chyba.
0: Frytki? Mhm, u mnie placki ziemniaczane, a wy, drodzy słuchacze, dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Czekamy na wasze ulubione dania ziemniaczane. Głosówki albo tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik.
1: Ja już wiem, co się pojawi.
0: Tak? No nie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio i sprawdzamy, jakie są wasze ulubione dania ziemniaczane. Jest głosówka od Damiana.
1: Najlepsze ziemniaczki to są takie pieczone we folii i nadziewane sałatką śledziową z dodatkiem świeżej pietruszki albo jakiejś innej zieleniny, którą można sobie tam posypać do smaku. Bardzo polecam.
2: Trzeba będzie sprawdzić, bo tak na papierze to brzmi niezbyt, ale... Ale...
0: No taka trochę kuchnia fusion, bym powiedziała.
2: Najważniejsze, żeby ziemniak był polski.
3: A już o 16:00 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało?
4: No i? Ani spać, ani się położyć.
3: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
7: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
7: Marcin
6: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mleko Wita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
18: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
17: Są sprawdzone przepisy
18: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
17: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
18: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
19: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa. Arma.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: cenne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Co jest grane w Poznaniu?
4: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro w Poznaniu rozpocznie się Festiwal Fabuły. Przed nami 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami. Festiwal Fabuły odbędzie się w Centrum Kultury Zamek. Z kolei Teatr Nowy proponuje spektakl Umrzeć ze śmiechu. Ta czarna komedia nie tylko rozbawi widzów do łez, ale także skłoni do refleksji nad ważnymi życiowymi kwestiami. Spektakl zobaczycie w środę i w czwartek o 19.30 w Teatrze Nowym w Poznaniu. I jeszcze sport. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. W weekend wygrał z Radomiakiem Radom. W sobotę rozegra ostatni mecz sezonu, ale bez względu na wynik będzie najlepszy w tabeli. Po spotkaniu z Wisłą Płock kibice będą świętować na międzynarodowych targach poznańskich.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Masło za 99 groszy pod lupą Łokik. Jest zawiadomienie na 2 popularne dyskonty. Portal dlahandlu.pl informuje, że z połem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk. Uważajcie na wiosenne burze, mogą być bardzo groźne, ostrzegają strażacy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
8: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
7: A jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego wewnątrz pojazdu, jesteśmy bezpieczniejsi. A na koniec sukces filmu o Michaelu Jacksonie około miesiąca po premierze wciąż jest chętnie oglądany, no i zarobił już ponad 700 milionów dolarów na całym świecie, a kosztował około 150.
6: Najlepsze ziemniaki to ziemniaki w plasterkach popijane zimnym mlekiem, napisała słuchaczka.
5: To takie bardzo wakacyjne.
6: A jakie są według Was najlepsze ziemniaki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Dręczyl w Maloradiu, a my sprawdzamy, jakie ziemniaki lubicie najbardziej. I dziękujemy za wszystkie głosówki. Kasia?
1: Kluski śląskie.
2: Bardzo dobry wybór, też dobrze mi się kojarzą z dzieciństwem.
0: Mikołaj?
3: Cześć, to Mikołaj. Ja lubię frytki i pleski ziemniaczane.
2: No i połączył nasze ulubione rzeczy.
0: Klasa, klasa, klasa sama w sobie. A propos klasy, pogadamy za chwilę o Ani Lewandowskiej.

0: Kisses, Bless w Melo Radio. A Mikołaj przegląda Instagrama i szuka wspaniałości różnych newsów, informacji i znalazł.
1: Przeglądam, bo musiałem sprawdzić, czy to naprawdę wylądowało na Instastory Anny Lewandowskiej, ale tak. No więc Robert pożegnał się z Barceloną. O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Bardzo taka wzruszająca scena. Wszyscy mówili, piłkarze i kibice, że o, przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, dziękujemy ci za wszystko, nie? I generalnie dużo podziękowań dla Roberta, no bo w końcu przyszedł do tej Barcelony i trochę ją odmienił faktycznie, bo taki czas dla nich był niezbyt dobry.
0: On jest dobry. Bardzo dobry, tak?
1: Jest bardzo dobry. Jest no, jednym z najlepszych na świecie. I Anna Lewandowska kiedyś udzieliła takiego wywiadu, w którym mówiła, że ona się przez tego Roberta czuje taka zamknięta, wiesz, w domu.
0: No
1: nie?
0: Tak, bo, że on musi
1: bo wszystko
0: iść
1: dookoła tego Roberta. I tylko
0: emeryturę.
1: Ten Robert. No i udostępniła takie story z podpisem, to takie wzruszające, za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta.
0: Co, źle?
1: Wiesz, no, nie powiedziałbym, że źle, ale czasami może warto po prostu zastanowić się przez sekundę i jednak dać temu swojemu mężowi
0: błyszczeć. No bo jej tylko chodzi o to, że ona nie musi dostosować swoje życie
1: pod Roberta. Tak, ja wiem,
0: Roberta,
1: no gotuje mu i pierze, no, nie, no i tak dalej. No. Chociaż w klubie też to robią, bo też mu tam wszystko piorą i gotują, więc...
0: W sensie, że
1: za każdym sukcesem mężczyzny stoi klub piłkarski.
0: Dobrze wiedzieć. Obejmuje noce. Jonatan, PZ, Liwka.

0: Body, cała w Malo Radio. Czy mamy tutaj jakiś fanów anime?
1: Nani?
0: Kawaii? Nie wiem.
2: No tak, a co?
0: Tak, to mam fantastyczną wiadomość dla ciebie i dla innych. Jej, kawaii! O tym pogadamy w tej godzinie.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
1: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
4: O, dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
18: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Kastora!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miała być jedna doniczka.
22: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: A tak robią mewy, wiesz?
1: W sensie tururu robią?
0: Nie, poczekaj. Czekaj.
1: O, a to znam, bo za oknem mi latają mewy.
0: Mieszkasz nad morzem?
1: Nie, właśnie o to chodzi. Zawsze mnie to dziwi właśnie, że w Warszawie tak często, gęsto latają mewy. Ale teraz z Warszawy przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego.
0: Pięknie.
1: Ponieważ tam powstał nowy symbol przyjaźni polsko-japońskiej. Została narysowana postać w stylu anime. Postać nazywa się Ania. I będzie takim symbolem tej naszej przyjaźni polsko-japońskiej.
0: A skąd to się wzięło w ogóle?
1: Co, anime skąd się wzięło? Z Japonii.
0: Dzięki, bo nie wiedziałam. Dzięki.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: A to nowość w Melo Radio, Favor, Fisher, Tones and I. Tak podkręcamy tempo. Drodzy kierowcy, proszę się skupić na te newsy Melo Radio.
1: Skupiam
2: tak,
1: się.
2: Będą ważne, skup się. Ważne skup się. Dla kierowców.
0: Mocno. Dobrze, przepraszam, już jest Mikołaj skupiony.
2: Tak, zauważyłam. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, kierowcy, bo będą utrudnienia.
0: Tylko się nie...
1: Dobra. Ale się skupiłem. O 17 zagramy. Can't deny it.
0: Jesteś dalej w stanie skupienia?
1: Bardzo się skupiam. O! Już czekam na newsy.
0: To brzmi jakbyś... A ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Autopromocja. Sunrise.

0: Ustawiamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
12: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
13: Tylko z My Media Markt! Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze Ci idzie, ale podkręć tempo! Dawaj, płyniesz jak po medal! Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo! Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
15: Hot grill.
16: Arilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
21: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
22: Bittersweet.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie.
25: Autopromocja.
26: Ej, ale co się działo?
27: Cały czas tłukło.
28: Ale gdzie tłukło?
27: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
26: Ale jak to brzmiało?
1: No i?
27: Ani spać, ani się położyć.
2: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
15: Waldek,
17: Marcin
25: i Daria.
26: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.

0: Erste Bank Polska. Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon, zapraszam. Muzyka z całego świata znów zabrzmi w Poznaniu. 11 czerwca rozpocznie się festiwal Etnoport. Program połączy wiejskie pieśni z muzyką taneczną, a wielogłosowe śpiewy z elektroniką. Koncerty będą odbywać się w Centrum Kultury Zamek, na Dziedzińcu Zamkowym oraz w Parku Adama Mickiewicza. Festiwal potrwa do 14 czerwca. A już 31 maja rozpocznie się Enter Enea Festiwal. Niedzielne koncerty będą darmowe. Wszystkie odbędą się w magicznej atmosferze nad Jeziorem Strzeszyńskim. Do naszego miasta przyjadą wielkie, światowe gwiazdy jazzu. Na koniec sport. Turniej Enea Poznań Open rozpocznie się 14 czerwca. Odbędzie się w parku tenisowym Olimpia. 3 pierwsze dni rozgrywek będzie można oglądać za darmo.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie będzie redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk amerykańskich w Europie. Kierowcy, uwaga, szykują się utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy będą wymieniać asfalt, a to oznacza też zmiany w komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z Warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
4: Utrudnienia zaczną się dziś po 22 i potrwają do soboty. A na koniec Hiszpania. Tamtejszy sąd uniewinnił Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 milionów euro.
2: Myślicie, że zaśpiewa łaka, łaka?
3: Pewnie.
2: Bo się ucieszy, wiesz o co chodzi. Tak?
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Lubicie się kłócić w związkach?
3: Nie.
2: To niedobrze.
3: O!
2: I udowodnię ci to za chwilę.
3: No tak. Czemu mnie to nie dziwi, Iga? Że uważasz, że to niedobrze?
2: Musimy się pokłócić. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Mikołaj, jak ty siedzisz? Może się wyprostujesz, co?
1: Daj mi spokój, kobieto.
0: Ale to dobrze, że my się tak czasem kłócimy. Wiesz, kto się czubi, ten się lubi, to raz, a dwa, mamy świadomą, fantastyczną relację.
1: Mm-hmm. Ponieważ są takie relacje, które teraz są opisane jako settling i to jest takie życie razem, ale osobno, tak obok siebie. I nawet są pytania pomocnicze, żeby sprawdzić, czy jesteś w takim związku.
0: No to my nie jesteśmy.
1: Iga, czy czujesz dumę, przedstawiając mnie rodzinie i znajomym?
0: Ogromną.
1: Wow, a czy masz potrzebę napisać do mnie, zadzwonić, zobaczyć mnie, gdy nie jesteśmy razem?
0: Zawsze.
1: No właśnie, niestety wiem.
0: Ale jak byłeś na urlopie, to się powstrzymywałam.
1: No, raz się tylko zdzwoniliśmy.
0: Tak.
1: I to dlatego, że kupowaliśmy bilety na sobotni event.
0: Ja idę w sobotę na mecz.
1: No.
0: Oh.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora. Rita Ora chciałam powiedzieć, ale...
1: Ładnie, tak po polsku. Jak przyjedzie, to tak ją przechrzcimy.
0: Na Rita Ole?
1: Tak.
0: Fajnie. A chciałbyś zapłacić na przykład 5,5 tysiąca złotych za apartament z widokiem na morze?
1: Nie.
0: A 1400 złotych za po prostu pokój?
1: No też bym nie chciał. Ale za jedną noc?
0: Za jedną noc.
1: Nie, to bym nie chciał.
0: Dlaczego?
1: Bo drogo.
0: Drogo, ale w jakże pięknym miejscu.
1: No gdzie?
0: W Polsce.
1: W Polsce? A, to przepraszam bardzo. Nie, no takie ceny w Polsce?
0: Nad morzem, tak. Powstała nowa... No nie wiem, nowa sieć. Znaczy, to jest stara sieć hoteli, ale się rozrasta.
1: To tam, gdzie taka cebula jest, się zjeżdża i się wpada do ten.
0: Dokładnie
1: do wody.
0: Tak.
1: Dobra, to już wszystko wiadomo. No powiem ci, że ja wiem, że nad polskim morzem bywa drogo, ale 1400 za noc. Ja, słuchaj, zrozumiałbym, jakby to był, nie wiem, Dubaj, Miami. Ale pobierowo?
0: Ale słuchaj, 26 tysięcy złotych za tygodniowy rodzinny urlop. Jedziemy.
1: To cała rodzina się zrzuca na niego, tak? Rozumiem.
0: Tak. Pracujesz cały rok, żeby móc potem ten tydzień sobie odpocząć.
1: Super.
0: Nie no, u nas jest łatwiej, bo mamy szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, no to będzie... Czekaj.
0: Jedna siódma.
1: Jedna siódma.
0: Świetnie.
1: Nocy.
0: A, nocy? Myślałam, że... Wow, no nie. Dobrze. No to jedna siódma nocy specjalnie dla was. Szybka kasa od Meloradia. Śmiało. Naprawdę jedna siódma?
1: No jak 1400, a dajemy 200, ale też dajemy 500, więc troszkę dłużej tam będzie można spędzić. Tak? Kilka minut dłużej.
0: Dobry z matmy, imponujesz mi z każdym programem coraz bardziej.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. A my z Mikołajem wiemy, z kim nie chcielibyście grillować.
1: Tak, został przeprowadzony sondaż i... No i omówimy go, bo wyniki są całkiem interesujące.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Wieczorami.
2: Idę w Melo.
3: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
10: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
12: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo! Dawaj, płyniesz jak po medal! Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo! Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych, 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie.
16: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: sportem narodowym jest oczywiście robienie grilla i my z Mikołajem przeczytaliśmy, kogo nie chcielibyśmy na takim grillu mieć jako Polacy.
1: No i okazuje się, że jako naród nie lubimy generalnie polityków. Mhm. Bo pytanie było, jakiego polityka byście zaprosili do siebie na grilla i 34% badanych powiedziało, że żadnego.
0: Ciekawe czemu.
1: A 4% powiedziało, że nie wie.
0: A, i koniec badań.
1: Nie no, największy tutaj taki wygrany tego plebiscytu to jest prezydent Karol Nawrocki. 21% zaprosiłoby na grilla właśnie jego. A na drugim miejscu jest Tusk. Znaczy premier Donald Tusk.
0: No tak. Może bezpiecznie by się po prostu czuli, czy coś.
1: Boże. Ja też bym nie zaprosił żadnego. Jeszcze by nakłamali, że ale super kiełbasy przyniosę, a potem z jakimś jednym kabanos

0: tylko Olek wbił i zobaczcie, jakie numery.
1: Wow, yeah. No bo ja to potrafię, nie?
0: No a jak? Najlepiej potrafisz.
1: Dzięki, Iga.
0: Tam.
1: Nigdy we mnie nie wątpisz, to mi się bardzo podoba. Nigdy. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest 18, jest poniedziałek, który się kończy, to w ogóle jest super.
0: Słońce świeci.
1: Tak, słońce świeci, jest fajnie i za chwilę idę w Melo.
0: O.
1: A wy chodźcie ze mną.
0: Dobra. Mikołaj?
2: No dobrze.
3: A już o 18 zagramy.
1: New Religion, Bibirex i Faithless rozpoczną. Będzie też Doda.
0: Wow.
1: Fajnie będzie.
0: Będzie najlepiej.
1: Tak, a jak się doda do tego dobry humor, to już w ogóle super. I gabuzi.
3: Autopromocja. Wybija.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Halo Kacper, jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
17: Get ready with me!
18: Hejka, kochani! To teraz czas na kolejną serię Beauty Life Hacków. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się już wspaniale. A to tylko dlatego, że wyszło słońce. No musicie się ze mną zgodzić, że to zmienia totalnie wszystko. Humor się zmienił, ale zmienił się też nasz ubiór. W końcu możemy zakładać typowo letnie, wiosenne ubrania. A co za tym idzie? Trzeba być turbo dobrze na to przygotowanym. I ja na przykład nie wyobrażam sobie wyjścia bez gładkich nóg, mając, wiecie, jakąś krótką spódniczkę lub spodenki. No ale jak ty masz inaczej, to to też jest okej. Słuchamy, nie oceniamy. No ale chyba każdy z nas kiedyś tak miał, że albo nie kupił sobie pijanki do golenia, albo po prostu się ona skończyła. Po kilku takich wpadkach wpadłam na naprawdę świetny pomysł. Zamiast pijanki do golenia użyłam oleju rzepakowego. No i pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to, że maszynka lepiej się, tak wiecie, sunęła, plus to, że było mniej podrażni. Więc jak będziecie w takim kryzysie, to już wiecie, co robić. I pamiętajcie, another day, another slay.
16: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
19: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
3: Dobrze!
20: Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
21: bakłażan.
22: Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
23: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
24: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną m.in. przekroczenia prędkości i jazda na podwójnym gazie. A teraz o dowcipnisiach, którzy żartowali, że mają w bagażach bomby. Interweniowali nadwiślański oddział Straży Granicznej. Pasażerowie na urlopy nie polecieli. No to jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Bez względu na to, co wybierze, to sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
25: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
24: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami nie jest duże.

0: idę w Melo.
1: No właśnie, w ten weekend Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, no a coś mi się wydaje, że my poniedziałek będziemy żegnać trochę mniej czule niż Barcelona Roberta, ale zróbmy to razem i tak będzie lżej. Dodaj Melodia Ta, ten numer wam na pewno zagram. John Samity, D. Chainsmokers, oni z numerem All The Time też się pojawią, a zaczyna Bibi Rexha i Faithless, to New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Jonesami, DJ Smokers. All the time w Meloradio. 18:08 na zgarach, a za chwilę ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilka chwil. A to Tayo Cruz.

ale będzie się działo. Ja już tutaj w studiu przebieram nóżkami na myśl o tym, co się wydarzy od 31 lipca do 2 sierpnia. Wtedy w Kołobrzegu Sunrise Festival 6 naprawdę cudownych scen. Piękne polskie morze. No i najlepsi DJ-e na świecie. No a pierwszego dnia Sunrise Festival no między innymi wystąpią tak. Sigala, Urzel, będzie Skuter. No, masa naprawdę fantastycznych dźwięków, a ja mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival do zgarnięcia. Żebyście ją dostali, no to wystarczy, że wejdziecie na WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no i dacie mi znać, jaki był wasz największy festiwalowy przypał, no i dlaczego. Czekam na wasze odpowiedzi, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: I od razu humor w poniedziałek jest lepszy. Dive into me, Alok i Khalid. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A dla kogoś z was to może być naprawdę mega poniedziałek, no bo mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival, konkretniej na pierwszy dzień tej imprezy, 31 dzień lipca. No i zapytałem was, jakie wy mieliście największe festiwalowe przypały, no i dlaczego one były największe, daliście mi znać głosówkami na WhatsAppie. Piotrula, dawaj!
2: Mój największy przypał to kiedyś na Sunrise, nie pamiętam, to chyba było w 2014 roku, w amfiteatrze usiadłem na gumie i potem ta guma się ubrudziła i to wyglądało, jakbym po prostu narobił w majtki.
0: O nie! Ale słuchaj, mam nadzieję, że tym razem już tej pasty nie podtrzymasz, nie będziesz żadnych przypałów i że będziesz się naprawdę świetnie bawił. Piotrek, podwójna wlotka na Sunrise Festival na pierwszy dzień tej imprezy leci do ciebie, a wy nie bójcie nic, bo tych wlotek będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, już jutro wieczorem Melo Radia, kolejna taka szansa się pojawi.
1: Sunrise Festival

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto...
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
2: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Anne-Marie i Kylie Rae to Baby Don't Hurt Me w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo. I trochę śmiechu na poniedziałek poprosimy. A dzięki dziewczyny na was zawsze można liczyć.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego. Shimza, DJ z południowej Afryki, gość, który zna się naprawdę na mocnych wakacyjnych brzmieniach. Razem z Topikiem jakiś czas temu współtworzył jeden z jego numerów, a tym razem przychodzi do nas z kawałkiem Fire Fire. No i to będzie prawdziwy ogień. Zresztą posłuchajcie, no i wczujcie się w ten wakacyjny letni klimat.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: A to żartownisia. Spokój, tak nazywa się ten numer, ale tu spokoju zdecydowanie nie ma. Natalia Nykiel jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Gordo i Rainier Zunewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i to właśnie od niego rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Slay.
1: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Idę! Idę w melo!
10: Na zgarach punktualnie 19, niektórzy o tej porze włączają dobranocka, ale my nie, my idziemy w melo i zaczynamy naprawdę grubo. Będzie Kygo, Kality Griffin z numerem Save My Love, Armin van Buuren i jego już kultowe In and Out of Love, to na pewno wam też zagram, a zaczynam od jednego z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Gordo i Rainer z Unewelt, Loco Loco to na sam start. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio, idę w melo.

Kygo, Kali, T. Griffin to Save My Love w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 9 minut po 19, a za chwilę podsumujemy sobie wszystko to, co wydarzyło się na tegorocznej Eurowizji.

Drink some margaritas, watch me on blue light. Jeden z moich ulubionych numerów ever. Listen to the mariachi play at midnight. Lost Frequencies. Are you with me? I Are You With Me. Are you with me? Podkręcamy dla was tempo, 16 minuty po 19 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano, no a za nami dużo wydarzeń, które odbyły się w weekend. No między innymi Eurowizja. Już pomińmy tę dwunastkę od polskiego jury dla wiadomo jakiego kraju. Działy się też rzeczy fajne, no między innymi Polska, która zyskała od innych jury bardzo dużo punktów. Po raz pierwszy od lat dostaliśmy dwunastki. No gratulacje, Ala, za twoje występy były naprawdę, naprawdę mocne. Zawiodły Szwecja czy Austria, no naprawdę bardzo mało punktów zdobyły, no ale w głowach wszystkich chyba została Bułgaria, która zmiotła konkurencję, no i to bardzo, bardzo mocno. Dara, dziewczyna, która ma zaledwie 27 lat, zachwyciła Europę swoim numerem Bangaranga. No to co wy na to, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi ten numer, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Dara i Bangaranga po raz pierwszy w Meloradiu. Meloradiu.

0: Talk to You, to Another w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, 26 minuty po 19. Słuchacie Meloradio właśnie. A chcecie zniżki do restauracji? W tej godzinie powiem wam o pewnym nowatorskim sposobie na to, jak je dostać. Meloradio. No i fajnie, jeszcze zagram do 20. Na pewno Gipsy Win na playce Melo się pojawi.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
9: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
10: No jest lipa.
11: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
9: Get ready with me.
11: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
9: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
11: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: O reklamie.

wodę albo zadbać w jakikolwiek inny sposób o czystość w mieście. No i jak to zrobisz, to dostajesz na przykład zniżkę w restauracji, albo darmowe wlotki do muzeów, albo na podróż kajakiem. No i tak sobie myślę, że szkoda, że nasi rodzice nam takich atrakcji nie zapewniali, jak musieliśmy co sobotę sprzątać nasze pokoje, jak byliśmy mali.

0: Sigala i Melody. Ten gość wystąpi już w te wakacje na Sunrise Festival, a jeżeli chcecie jeszcze więcej Sunrise Festival, to macie go oczywiście w Meloradiu w piątki po 21. Jak co tydzień, już taka nasza mała tradycja to będzie, że startujemy z programem Sunrise On Air, tam jeszcze więcej o tej imprezie, muzy z tej imprezy i w ogóle czego tylko chcecie z Sunrise Festival.
1: A już o 20 zagramy
0: Yearbooks i Graceland. A ta 20 już za moment wybije, więc zostańcie z Meloradiem po takie fajne dźwięki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
0: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Słuchajcie, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, bo naprawdę mocne numery mam dla was w tej godzinie. Sony Fodera i My Lovin, to na pewno się pojawi, będzie David Guetta i Bibi Rexa z wielkim hitem I'm Good, czyli nową wersją Blue, a zaczyna Yearbooks i jego Graceland. Harmonijki na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Millennium. I Ellie Goulding, to Don't Want Your Love. Słuchajcie, Meloradia, 13 minuty po 20 na zegarach. Shakira będzie bogatsza. Słuchajcie, właśnie czytam, że wygrała walkę z urzędem skarbowym w Hiszpanii, no bo została posądzona o oszustwa podatkowe. Poszła z tym do sądu, nie zgodziła się, no a sąd powiedział, że no w sumie racja, nic takiego nie było. No i teraz nie musi płacić naprawdę potężnej grzywdy. 55 milionów euro. Tyle zostanie w kieszeni Shakiry. No i tak mi się wydaje, że niech się cieszy, że to w Hiszpanii się wydarzyło, a nie w Polsce. No bo znając nasze urzędy, no to sprawa to by się co prawda rozwiązała, ale wtedy jakby Shakira nagrała piosenkę na mundial za jakieś 20 lat.

Ten numer wywołuje tylko pozytywne emocje, a ile wspomnień. Kultowa sprawa na antenie Meloradio, Velvet i Chemistry, to już za nami, 26 minut po 20. Pychu z tej strony, siemano. No i właśnie, ja siedzę w radiu, a gdzie siedzicie wy? Gdzie mnie teraz podsłuchujecie? Gdzie my teraz się słyszymy? Dajcie mi o tym znać. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał dla was zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka, taki zestawik być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz słuchacie Melo? Dajcie mi znać, jestem naprawdę mega ciekawy, do kogo teraz mówię, no i gdzie teraz siedzicie, stoicie, jedziecie, dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki, no i fajnie wam gram. Calvin Harris i Jazzy, ich nowość, Satisfy, to już teraz.

0: Ale żartowniście, Weekend nazwali numer. Ja mam go grać w poniedziałek, no. Lizot w Meloradio. Już za nami 19 minut do 21 nam zostało. A gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Sprawdzam to cały czas, dajecie mi znacie głosówkami na WhatsAppie. No i tak zrobiła Klaudia. Co tam u ciebie?
1: Hejka wszystkim.
0: No siema.
1: Wpadłam na genialny pomysł, aby w dzień wolny umówić się do fryzjera na 9. Żeby było lepiej. Nie w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam, a w mieście rodzinnym, więc mam świetny poniedziałek.
0: No słuchaj, Klaudia, dałaś mi też znać, że 60 km w jedną i drugą przed tobą, no ale spoko, jak już wyjdziesz od fryzjera, to będziesz mogła przyjaciółkom powysyłać zdjęcia. No jak ci będą pisały, że pięknie i zazdro, to w ogóle zapomnisz, że tyle trzeba było jechać. I będzie luz.

0: Widziałem, jak śpiewaliście w samochodach. Plan B, a za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Inny fajny sztos będzie New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. To już za moment się stanie, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sprawdź to sam, czeki na odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: dla 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym magazynie będzie kolejowo, muzycznie, ale też zabiorę Was do osiedlowego domu kultury pod Lipami. To oczywiście na poznańskich winogradach. Zapraszam na szczegóły. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, dworzec letni w Poznaniu. Właśnie stamtąd wyruszył niecodzienny pociąg. Byłem na miejscu.
5: Ja jestem kierownikiem działu obsługi publiczności Filharmonii Poznańskiej. Bernadeta Gliszczyńska. No znakomicie, własny pociąg. Piękny koncert. Przyjechała już artystka.
6: Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Walczak, jestem szefem promocji i marketingu Filharmonii Poznańskiej.
7: No i właśnie, taka niecodzienna okazja dzisiaj z Poznania do stolicy.
6: Mamy niecodzienną okazję. Po pierwsze, to koncert Filharmonii Narodowej, naszej Filharmonii Poznańskiej. I dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi udało nam się dojść do konsensusu i podróżujemy tymi kolejami właśnie do stolicy. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi podjęliśmy wspólnie decyzję, że jesteśmy w stanie przedstawić zarówno nowe możliwości zarówno dla kolei, jak i nowe możliwości dla Filharmonii, które się otwierają dzięki najróżniejszym właśnie kolejowej współpracy. Będzie głośno, będzie estetycznie i będzie z klasą.
8: Wojciech Nętwich, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. No tak, spotykamy się na dworcu, by specjalnym pociągiem kolei wielkopolskich, partnera Filharmonii Poznańskiej, pojechać na koncert. Rzeczywiście, muzyka ma to do siebie, że ludzi uszlachetnia, czyni lepszymi, zbliża ludzi, może to jest najważniejsze. No i Filharmonia Poznańska czyni to od lat. My zbliżamy poprzez muzykę ludzi z różnych środowisk, z różnych instytucji, a że współpracujemy i to nie tylko są nasi sponsorzy z różnymi instytucjami, no to jedną z takich instytucji jest od pewnego czasu, są obchodzące właśnie jubileusz 15. rocznicy powstania Koleje Wielkopolskie, jedne z najważniejszych kolei, jak mi powiedziano, w Polsce, nie wątpię. W związku z tym, że współpracujemy z sobą, no tak nieskromnie zapytałem, a może byście nas tak zawieźli na jeden z koncertów w Warszawie? Nawiasem mówiąc, w tym roku Filharmonicy Poznańscy trzykrotnie grają w Filharmonii Narodowej. No i tak to się zaczęło. Specjalny pociąg już podstawiony, ale także, i to jest to łączenie ludzi, także jadą z nami członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej oraz członkowie Przyjaciół Kolei Wielkopolskich. Także w ten sposób poprzez muzykę łączymy ludzi. I to jest jedno z naszych takich haseł przewodnich. Muzyka łączy ludzi, uszlachetnia, ulepsza.
7: Dzień dobry. Panie tutaj...
9: No koniecznie w tę podróż. Z naszą orkiestrą najlepszą na świecie.
7: Jakie nastroje?
9: No doskonałe.
10: Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość wyjazdu z naszą orkiestrą, bo nie jest to pierwszy nasz wyjazd. Jesteśmy fanami Filharmonii i jeździmy za orkiestrą.
7: I fanami kolei trochę chociaż?
9: Tak, no tak.
10: Rodzice byli kolejarzami, tak się składa. Całe życie przepracowali na kolei. Także dobrze pan powiedział.
7: Tutaj w Poznaniu?
10: Tu w Poznaniu, tak jest.
11: Mój tatuś w Wałczu, ale tutaj związany z Poznaniem, był kolejarzem do końca, także podwójna dla nas przyjemność. Nie tylko muzyka piękna, ale sentymentalna podróż, zwłaszcza takim pociągiem.
9: No radość jest ogromna, to widać chyba, bo rzeczywiście to jest taki trochę inny pomysł, wspaniały, takiego wyjazdu wspólnego właśnie koleją, uwaga na parasol. I no tak jak już powiedziałam, uwielbiamy naszą orkiestrę, jest fantastyczna, zresztą program w Warszawie też jest bardzo dobry. No i to zawsze jest taki moment doskonały.
12: Super, super zadowoleni jesteśmy.
13: Nastroje mamy, prawda Halinka?
14: Tak, mamy.
7: Muzyczne?
14: Muzyczne też.
13: Muzyczne też.
7: Dzień dobry Państwowy. wybierają się w tę podróż?
14: Ja akurat żegnam orkiestrę, uprzejmie, nie wybieram się w tę podróż, ale trzymam kciuki i pracowałam przy organizacji prób, także mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały.
8: A ja się wybieram, Łukasz Borowicz, dyrygent, po angielsku conductor, czyli no tutaj wszystko jest na miejscu.
7: To wyjątkowy muzyczny pociąg dziś będzie.
8: Tak, jedziemy ze wspaniałą muzyką w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej do Filharmonii Narodowej, gdzie gościnnie występujemy regularnie. Cieszę się, jest z nami fantastyczna solistka Anastazja Kobekina, która zagra fenomenalny koncert łączący różne style jazz, pop, wręcz i najróżniejsze gatunki muzyczne Friedricha Guldy, wielkiego austriackiego jazzmena i pianisty klasycznego, a w drugiej części przeboje symfonicznej muzyki francuskiej XX wieku lub tuż przed XX wiekiem skomponowane. Także duży koncert symfoniczny. No i trzeba przyznać, że z takim rozmachem jak my dzisiaj, to chyba żadna orkiestra do Warszawy nie przyjeżdżała. Rozmawiałem z kierownikiem pociągu przed chwilą. Wszystko jest zaplanowane, łącznie z naszą szybkością przejazdu. No wszystko gotowe. Ale Poznań się lubi z Warszawą. Zresztą w naszym muzycznym środowisku od dawna te kontakty są. Dopiero co wróciliśmy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej z Festiwalu Beethovenowskiego.
15: Marek Nitkowski, Koleje Wielkopolskie. Udostępnienie pojazdów, udostępnienie pociągów nie tylko dla dowóz do szkoły, do pracy, ale także promowanie kultury, promowanie różnych form artystycznych. Wspaniała Filharmonia Poznańska właśnie ma do dyspozycji nasz pociąg.
7: To już chyba tradycja, że Koleje Wielkopolskie mają pociągi specjalne, bo to już kolejny, już trudno nawet zliczyć ile tych...
15: Tego kolejny pociąg muzyczny, bo przecież Bluza Express, który już w lipcu pojedzie, czy też tematy związane właśnie z wizytą szkół i jakichś muzycznych rozwiązań w czasie podróży, no do dzisiaj weszliśmy najwyżej, czyli Filharmonia Poznańska, oddajemy pociąg do dyspozycji.
7: Powiedzmy też o pociągu historycznym, który jeździ.
15: Po pierwsze, od wielu, wielu lat nie opuszczamy 26 grudnia i przyjazd mistrza Padareckiego. To są Koleje Wielkopolskie przy współpracy z parowozownią w Olsztyn. Pociągi związane ze zwycięskim powstaniem wielkopolskim to także nasze zadanie. Historia, za chwilę będzie jeździł pociąg oznaczony symbolami gnieźnińskimi i Bolesławem Chrobrym, który za chwilę będzie jeździł pomiędzy Gnieznem a Jarocinem.
4: Pociągi specjalne w Wielkopolsce cieszą się sporym zainteresowaniem. W naszym magazynie przeniesiemy się teraz na poznańskie winogrady, a dokładnie do tamtejszego osiedlowego domu kultury pod Lipami. Ze mną właśnie teraz
16: Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego domu kultury pod Lipami.
4: Co szykujecie w tym pięknym sezonie majowo-czerwcowym, tak bym powiedział, bo powiemy o tym, co jeszcze w maju i co w czerwcu.
16: Dokładnie tak. Chciałem wszystkich miłośników sztuki, architektury, projektowania wnętrz, w ogóle estetyki, zaprosić do galerii pod Lipami, gdzie obecnie wiszą prace, projekty studentów drugiej pracowni plastycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa z okazji 20-lecia działalności prowadzenia tej pracowni pani profesor Lipowicz, na której możecie sobie pooglądać, podziwiać makiety, które wykonywali studenci oraz spojrzeć na planszę, na to, jakie wizje na przyszłe budownictwo, przyszłe wnętrza mają młodzi studenci tego kierunku.
4: Naszym słuchaczom przypomnę, że ta wystawa cały czas do zobaczenia w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
16: Dokładnie tak, także zapraszamy. Osiedle pod Lipami 108, galeria pod Lipami. Jest co oglądać. Ja już teraz pragnę Państwa zaprosić 29 maja na kolejny wernisaż, który odbędzie się w Galerii pod Lipami. Będzie to wernisaż wystawy pani Grażyny Sroczyńskiej, Jak w obiektywie, część druga. Dlaczego część druga? Pani Grażyna wystawiła swoje prace po raz pierwszy w życiu, zaczynając malować na emeryturze. Jest matematyczką i rozwinęła swój skill. Z takich ciekawostek poznała nawet podczas wernisażu swoją obecną miłość. Także, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie kogoś poznać, chcecie przy okazji jeszcze poznać kogoś w towarzystwie sztuki, zapraszamy do nas, do Galerii pod Lipami.
17: Czy ktoś
4: się mówi, taka historia z happy endem.
16: Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, pani Grażyna wybrała nasze miejsce jako swoją drugą pierwszą wystawę, także jest nam niezmiernie miło. Ja też tutaj mogę zachęcić wszystkich z was, drodzy słuchacze, którzy malują, tworzą rzeźby, którzy chcą na przykład przeprowadzić u nas jakieś zajęcia czy też spotkania, do kontaktu z Domem Kultury pod Lipami. A jeszcze raz przypomnę, 29 maja o godzinie 18:00, wstęp wolny, Galeria pod Lipami, zapraszam serdecznie.
4: A co w czerwcu? No bo czerwiec kojarzy się z Dniem Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowaliście jakieś wydarzenia z tej okazji?
16: Dokładnie tak, nie mogliśmy zapomnieć o dzieciach, które są naszą przyszłością. I 1 czerwca w godzinach od 12 do 16 na Alei Lipowej, znajdującej się przed budynkiem Domu Kultury, przygotowaliśmy dla was, najmłodsi, moc atrakcji. Wraz ze sportowym firtlem pojawią się u nas dmuchańce, gdzie będziecie mogli wyskakać swoją pozytywną energię. Pojawi się też wata cukrowa darmowa dla was, popcorn, budka 180 stopni oraz nasi prowadzący zajęcia. Więc jeżeli może dzieciaczki chciałyby spróbować swoich sił w czymś nowym, zapraszamy. Będzie można porozmawiać, będzie można troszeczkę podziałać z naszymi instruktorami i być może od września będziecie chciały uczestniczyć w tych zajęciach, także zapraszam głównie pewnie dziadków, ponieważ rodzice będą jeszcze w pracy, żeby przyjść z pociechami do nas i świętować wasze wspaniałe święto. Przypominam, że całe to wydarzenie jest darmowe, także serdecznie zapraszam. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji.
4: Co jakiś czas zapraszacie na bardzo fajne wydarzenia związane z podróżowaniem, coś dla miłośników podróży. Również coś takiego macie w tym sezonie?
16: Oczywiście. Spotkania podróżnicze klubu Podróżnika pod Lipami odbywają się u nas regularnie i tym razem 12 czerwca o godzinie 18:00 przygotowaliśmy dla was spotkanie z Adrianą Murawską. Adriana jest dziewczyną, która nie dość, że zdobyła 7-tysięcznik, to ostatnio pojawiła się u nas z propozycją przeprowadzenia spotkania na temat Nowej Zelandii. Także będziemy mieli bardzo fantastyczne zdjęcia i historie związane z nie lada gratką, ponieważ nazwaliśmy to spotkanie Szlakiem Hobbitów. Także zapraszam nie tylko miłośników dalekich czy bliższych podróży, ale również fanów Tolkiena i Władcy Pierścieni, czy też Hobbita. Adriana opowie o tym, jak przygotowywać się do takich wypraw, jakie wiążą się z takimi wyprawami niebezpieczeństwa, czy też jakie przygody mogą nas czekać po drodze, i to te pozytywne. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także 11 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na salę widowiskową Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
4: Czas wiosenno-letni kojarzy się z plenerowymi imprezami. Zaplanowaliście coś dla poznanianek, poznaniaków?
16: No, oczywiście. Wakacje rozpoczniemy od koncertu w Koronach Drzew, o którym chyba już wspominałem tutaj na antenie. 27 czerwca o godzinie 19:00 na Alei przed tarasem Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami będziemy czekać na państwa, ponieważ przygotowaliśmy niezwykły koncert. Z tarasu Domu Kultury wybrzmią utwory zagrane przez młodych adeptów kiosku muzycznego, który jest prowadzony przez Dominikę Pacynę w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Także będziemy mogli słyszeć wspaniałe utwory instrumentalne. Ale poza tym udało mi się zaprosić byłych pracowników Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, obecnych pracowników, którzy zaśpiewają dla państwa znane i lubiane utwory muzyki popularnej, zarówno te w języku polskim, ale też te w języku angielskim. Także wszystkich z państwa, którzy są miłośnikami Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, czy też po prostu chcieliby nas usłyszeć na żywo, zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, a przygotowaliśmy dla państwa naprawdę niezwykły, bardzo ciekawy program. Zapraszam. Wracając jeszcze tutaj do najmłodszych uczestników zajęć Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, 12 czerwca o godzinie 18:00 odbędzie się w Galerii pod Lipami wystawa prac pracowni plastycznej Gestu i Ekspresji, która prowadzona jest przez panią Dorotę Kęstowicz w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. I na ścianach galerii pojawią się prace młodych artystów, którzy w ciągu roku zwiększają swój skill to zarówno w malarstwie, w rysunku. I teraz, 12 czerwca, tradycyjnie odbędzie się ich wystawa, gdzie będziemy mogli podziwiać tę pracę, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
7: A do tego wszystkiego zachęcał
16: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękuję.
4: Jak słyszeliśmy, sporo wydarzeń w maju i czerwcu w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Jeśli będziecie na poznańskich winogradach, warto tam zajrzeć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zaproszenie zarówno dla mieszkańców Poznania, jak i regionu.
17: Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca Wielkopolski NFZ po raz kolejny realizuje akcję Miesiąc Zdrowia Rodzin, która potrwa do 23 czerwca tego roku. Rafał Stachlewski, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń profilaktycznych, podczas których będzie można porozmawiać ze specjalistami zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski. Miesiąc Zdrowia Rodzin to inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny, od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. Podczas spotkań z doradcami do spraw profilaktyki i promocji zdrowia Wielkopolskiego NFZ-u uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS. Nie zabraknie także gier i zabaw dla dzieci o tematyce zdrowotnej.
4: Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Wielkopolskiego NFZ. Zmieniamy temat. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, wpadli w ręce mundurowych. 5 osób zatrzymanych w jeden dzień.
18: Zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organy ścigania to jedno z priorytetowych zadań policji. Sierżant Michał Wiśniowski z Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Osoby popełniające czyny zabronione, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, są regularnie namierzane i zatrzymywane przez poznańskich policjantów. Nie inaczej było 13 maja, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali w ciągu jednej doby 5 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wspólne działania funkcjonariuszy referatu patrolowego oraz dzielnicowych zaowocowały odnalezieniem mężczyzn, którzy mieli do odbycia w aresztach lub zakładach karnych zaległe wyroki. Zatrzymani próbowali uniknąć kary, m.in. za stalking, czyli uporczywe nękanie, zniszczenie mienia, kradzieże oraz posiadanie narkotyków. Wśród tych osób znalazł się również cudzoziemiec, który nie dopełnił spoczywającego na nim obowiązku opuszczenia polskich granic. Mężczyzna ten został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalszą procedurę deportacyjną. Rekordzista wśród zatrzymanych tego dnia miał do odbycia wyrok wynoszący 163 dni pozbawienia wolności. Każde kolejne skuteczne zatrzymanie to jasny sygnał dla osób ukrywających się przed prawem, że unikanie odpowiedzialności jest jedynie tymczasowe. Poznańscy policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i weryfikują wszelkie informacje o poszukiwanych, dbając o to, by każda zasądzona kara została wyegzekwowana. Działania te mają na celu nie tylko realizację wyroków sądowych, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom powiatu poznańskiego.
4: O tym wszystkim mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. My tymczasem zmieniamy temat. Koleje Wielkopolskie zamierzają kupić używane pociągi.
15: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem 4 pojazdy powinny zasilić flotę Kolei Wielkopolskich.
4: Kiedy one wyjadą na tory?
15: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze dwa, czyli przypuszczamy, że trzeci kwartał 2027 powinny pojawić się na torach, szczególnie na torach Poznań-Wągrowiec. Tam są potrzebne te większe, te duże pojazdy.
4: Mówił Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich. Tymczasem czas na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kolejny temat.
19: Tylko do 20 maja wielkopolscy przedsiębiorcy i przedsiębiorcy w całym kraju muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy to rozliczenie uwzględnić w dokumentach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za kwiecień. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli z tego rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ZUS dzień po złożeniu nowego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca. ZUS wówczas wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia tego roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, jednak nie później niż do 1 lipca.
4: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Będzie teraz o najważniejszych imprezach sportowych w naszym mieście, które zaplanowano w tym roku.
20: Imprez w Poznaniu będziemy w tym roku mieli całkiem sporo. Zarówno takich imprez, gdzie będziemy zapraszali poznaniaków do kibicowania najlepszym sportowcom na świecie, ale też oczywiście takich imprez, gdzie będziemy zachęcali do aktywnego uczestnictwa. Niewątpliwie najbardziej prestiżowa impreza to Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Ostatni weekend sierpnia na poznańskim torze regatowym Malta. Będziemy gościli najlepszych kajakarzy, całą światową czołówkę. Oczywiście liczymy na udane występy naszych poznańskich kajakarzy z Martyną Klad na czele.
4: Nie zabraknie również imprez biegowych.
20: Tak, Poznań to myślę, że stolica imprez biegowych, jeżeli chodzi o nasz kraj. Imprezy biegowe. Poznań jest absolutną stolicą Polski, jeżeli chodzi o imprezy biegowe. Rozbieg poznańskiego czerwca 56 roku i na jesieni poznański maraton i bieg z okazji 11 listopada, czyli bieg niepodległości.
4: Jakie jeszcze imprezy czekają nas w tym roku w stolicy Wielkopolski?
20: W Poznaniu oczywiście mamy imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków w charakterze widzów i są to Kawaliada grudniowa. Rozpocząłem od tyłu. Bardzo chętnie przez poznaniaków oglądana impreza jeździecka, ale też turniej czerwcowy, turniej tenisowy na poznańskim Golęcinie i oczywiście memoriał Czesława Cybulskiego, memoriał lekkoatletyczny też na poznańskim Golęcinie. I Plaża Wolności nad Rusałką. Najlepsi siatkarze plażowi w Polsce w czerwcu będą rozgrywali swoje mecze. Ale mamy też oczywiście jeszcze imprezy poza imprezami biegowymi, imprezy, gdzie zapraszamy poznaniaków do uczestnictwa, więc impreza kolarska Grand Fondo. Zachęcamy też oczywiście do Enea Ironman, czyli imprezy triatlonowej, która będzie się odbywała pod koniec czerwca i do basketu na wolności nowej imprezy. Koszykówka 3x3, goszcząca w centrum miasta Poznania. Myślę, że też to jest dobra propozycja dla poznaniaków grających w koszykówkę. Poza tymi imprezami, które wymieniłem, mamy też oczywiście imprezy europejskie, a więc imprezy, w których startuje młodzież i mam tutaj na myśli Puchar Europy w judo, mam tutaj na myśli Mistrzostwa Europy w karate Kyokushin, czy też 50-lecie Aikido w Polsce, impreza, która będzie odbywała się w czerwcu na poznańskich targach.
4: Przypomnę, najważniejszym wydarzeniem w tym roku będą z pewnością Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, które odbędą się w sierpniu na torze regatowym Malta. Mam kolejne zaproszenie, tym razem coś dla najmłodszych.
21: W tym roku poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Dziecka z POSIR nieco wcześniej, bo w niedzielę 31 maja, a więc dzień przed Dniem Dziecka. Tak jak w zeszłym roku, na wszystkie dzieci z rodzinami będzie czekało na Śródce, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego mnóstwo atrakcji, a wśród tych atrakcji będą kolorowe dmuchańce, stanowiska klubów sportowych, na których dzieci będą mogły wykazać się sprawnością, zręcznością, szybkością. Wszystkie dzieci, które przyjdą do nas w tym dniu, Od godziny 12 dostaną karty małego sportowca i na tych kartach będą zbierać pieczątki. Uzbieranie 5 pieczątek oznacza upominek, który przygotowały dla mieszkańców Poznania Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Przed nami 5 godzin dobrej zabawy, ponieważ właśnie ten Dzień Dziecka Sportowy, Dzień Dziecka z POSIR potrwa do godziny 17. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 31 maja. Jeszcze raz na Śródkę, ulica Gdańska 1, Boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Warto na pewno przyjść na tę imprezę. Kto był w zeszłym roku, ten na pewno nie żałował.
4: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Wspomniana impreza jest bezpłatna. A jeszcze tak a propos wydarzeń, które przed nami w Poznaniu. Szykuje się oczywiście Poznań, cały Poznań ukulele. Wydarzenie już w czerwcu w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, że będzie to 10. edycja, a ze mną Piotr Kończal, organizator tego wyjątkowego wydarzenia.
1: W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
4: Dekada to sporo czasu.
1: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwija i że tyle tego dobra zrobimy.
4: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
1: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. I tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty, ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, potem to już tak się zbudowało pięknie, taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu ukulele.
4: Tak będzie właśnie w tym roku, od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja.
1: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech. Ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy, w zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli Ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Hugh. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się. 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu i senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
4: 4 startujecie.
1: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym. Tam tego rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper. Piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania, zabawa. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia.
4: Przypomnę, cały Poznań ukulele już od 4 czerwca.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
23: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 1956 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, które jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
4: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
24: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym, od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ulicy Czernichowskiej. wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdni. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
4: Warto zachować ostrożność w rejonie prac. Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej Policji.
5: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przejeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
4: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj, tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
6: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie. Ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariatpoznań.pl, na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
4: Dziękuję pięknie za rozmowę.
6: Dziękuję.
4: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
4: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
9: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed Quadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
4: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
9: Nie. Rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtora roczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
9: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję.
4: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływ pieczęci miasta Poznania. Podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej.

0: Realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać. Zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
1: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
3: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
1: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
4: Zuzanna Głowacka.
1: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
4: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystek, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
1: I można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
4: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką 3-dniową akcję pod wodzą lokalnej artystki malarki Gosi Bartosik.
1: Od kiedy do kiedy ta akcja?
4: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni malarskiej. Balty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest,

0: który będzie miał taki charakter wizualny. Bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu i promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
1: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
0: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
1: I to wydarzenie w sobotę, ale w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
0: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
1: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
0: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Sołackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno, i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Sołacki ma zupełnie inny klimat. Park Sołacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w Parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
1: Można pomyśleć, zresetować się.
0: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
1: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
0: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Jak przemieszczać się jednośladem po mieście, gdzie znaleźć najnowsze drogi i najwygodniejsze połączenia? Wystarczy spojrzeć na nową mapę rowerową Poznania. Przypomnę, że jest ona już dostępna.
2: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
3: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich. Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
2: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
4: O, dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
4: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
4: Od niedawna.
2: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Przydaje się taka mapa właśnie?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
6: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
6: Tak jest, jak najbardziej.
5: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
7: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
7: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
7: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
7: No my tak około 15.
8: Jeździmy tam 4-5 razy w tygodniu. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
7: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
8: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie trochę.
7: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
8: no,
1: pan.
8: No, mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
8: No, oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Jak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No, to nie zaszkodzi.
2: Dzień dobry. To Ale są dla Państwa mapy rowerowe, najnowsze.
9: Bardzo fajny pomysł, zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: A mapę rowerową można odebrać w kilku punktach Poznania w siedzibie ZDM przy ulicy Wilczak, ale też w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Kto jednak nie chce wersji papierowej, to może ją pobrać ze strony Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Reklama.
13: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postu.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Melioracja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melioradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. M to mu

0: Aspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: To jest Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.